0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 9 czerwca.

początku tej modlitwy spróbuj otworzyć swoje serce na działanie Boga. Wejdź w postawę słuchania i gotowości odpowiedzi.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Jezus powiedział do swoich uczniów. To pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii. Tym, co nadaje smak i zachowuje życie uczniów, jest relacja z Chrystusem, ich mistrzem i Zbawicielem. Bez żywej relacji z Nim stajemy się rozczarowaniem i zgorszeniem dla ludzi, którzy oczekują od nas światła i smaku. Pomyśl o tym, jak Twoja relacja z Jezusem nadaje smak Twojemu życiu.

Nasza relacja z Jezusem nie jest tylko dla nas. Jest ona niczym światło, którego radością mamy się dzielić. Często wpadamy w pokusę przeżywania wiary prywatnie. Jednak Chrystus zaprasza nas, abyśmy dzielili się dobrą nowiną. Sól i światło same z siebie dzielą się swoją dobrą naturą, ale nie wtedy, gdy są schowane. Czym najchętniej dzielisz się z innymi?

Nasza miłość do bliźnich ma być czynna i konkretna. Ma się wyrażać w dobrych uczynkach, w których inni dostrzegą dobroć i smak samego Boga. Pozwól Jezusowi przemieniać swoje życie tak, aby inni mogli dostrzec w Tobie działanie Chrystusa.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

porozmawiaj z Jezusem o tym, jak przeżywasz swoją codzienność. Pozwól Mu nadawać smak swojemu życiu. Możesz oddać Mu Twoje ciemne miejsca, aby je oświetlał.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój te, który jest, który był, który przychodzi, będą z wami. Stajemy stóp naszej Matki Królowej, by jak uczył nas święty Jan Paweł II, tu, w domu Matki, spotkać się z jej Synem Chrystusem. Dzisiaj przypomina mi wyraźnie, że mamy być solą dla ziemi i światłem dla świata. Mam słuchać te słowa i zrobić, co znaczą, że chrześcijanin, ten, który wierzy w Chrystusa, jest zobowiązany do dania dobrego świadectwa, do dania zachęty dla drugiego człowieka, dla brata, aby szedł za Chrystusem. Nie by się chełpić przez kimś wyjątkowym, bo ma Boga jako brata, ale by jego działania, jego słowa, czyn zmierzały do uwielbienia Boga Ojca. Też w świętej pomyślmy o wypełniających intencjach. Ojciec Roman, powrót do zdrowia i szczęśliwą operację dla Karola Jurkowskiego. Ojciec Jacek, dzięczynno błagalne z okazji 14. rocznicy ślubu Magdaleny i Radosława. Ja w intencji dzięczynno błagalnej za ojca Krzysztofa, o wstawiennictwo Matki Bożej podczas zabiegu. Aby się godnie spalić naszą ofiarę, najpierw uznajmy, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Usiernie Boże, dam Ślubu Polskiego Najświętszej Maryi Panie, przyjmę pomoc i obronę. A święty obraz jasnogórski stawiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyś zapałem na ziemi walczył w bronie wiary, a w niebie wysłał Twoje zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa, Chrystusa Twojego Syna. Wysłał żyje, króluje, wiąż ducha świętego przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, bracia. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, który ogłosiłem wam, i Sylwan, i Tymoteusz. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Potok, przy którym ukrywa się Eliasz, wysek, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo. Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać. Albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywił. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wychodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał za nią i rzekł: weź, proszę, dla mnie kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i wtedy przyjdę i przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomek dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Boże. Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Umywanie Chrystusie Panu. Dzisiejsze czytania, nasza Ewangelia są dalszym ciągiem Jezusowego kazania na górze, gdzie otrzymujemy kilka wspaniałych, istotnych rad dotyczących naszego postępowania. Nie tylko wobec siebie, ale także wobec tych, którzy są wokół nas. A szczególnie wobec chrześcijan, którzy oczekują pomocy, wsparcia, dobrego słowa, czy po prostu obecności. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Co oznacza być solą ziemi, światłem świata? Co kryje się za tymi słowami? Jezus Chrystus objawia nam tajemnicę Boga Ojca, mocy Ducha Świętego. Jest światłem, nie tylko w sobie, a także światłem, które służy. Światłem, które jest dla innego, dla każdego człowieka, dla życia rodziny ludzkiej, dla każdego stworzenia. I Chrystus przychodzi do nas różnymi drogami. Jego światłość, światło, które jest źródłem wiary i miłości, rozbłyska w nas jaśnieje w każdej odkrywanej prawdzie, w każdej drobinie życia. W każdym blasku piękna tętnie życia, w każdej iskrze prawdziwej miłości, na każdym kawałku naszej drogi, w każdym wydarzeniu. Ewangeliczne obrazy soli i światła, do których odwołuje się Jezus, są rzeczywistością coś ludzką i wydają się zrozumiałe dla każdego człowieka. Ale tak nie jest. Gdyż nie każdy zdaje się dostrzegać ich sens. Bo one nie istnieją same przez siebie i dla siebie. Istnieją po to, by pozwolić nam poznać większe sprawy, sprawy Boże. I tak jest z każdym, kto jest uczniem Jezusa, kto ma do Niego przystęp przez Ojca, jako Stwórcy i Zbawcy. Dlatego właśnie tego mamy obowiązek rozpoznawania Go w duchu i w prawdzie, a także w miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. W kazaniu na górze, po wypowiedzeniu 8 błogosławieństw, Jezus przedstawia nam zasady moralnego postępowania. Najważniejsze zasady w naszym życiu. Już samo stwierdzenie, wy jesteście solą ziemi, jest tak znamienne, że my, chrześcijanie, powinniśmy czuć się wybrańcami, wybranymi, którzy mają szczęście słuchać, odczytywać Słowo Chrystusa skierowane do wszystkich ludzi. Ale bycie wybrańcem zobowiązuje. Do czego? I na to pytanie dzisiaj nam daje odpowiedź Jezus. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A jeśli sól traci smak, czym ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie, podeptanie przez ludzi. Minerał zostanie się zwykłym piaskiem. I wierzący w Chrystusa powinniśmy mieć świadomość, że odnaleźli prawdziwą drogę swego powołania i dawać temu wyraz w codziennym życiu, w codziennym postępowaniu. Bo mając w sercu wiarę w Boga, ponoszą odpowiedzialność za świat, za historię. Mają spełniać rolę soli, która daje odpowiedni smak, a też broni świat przed zepsuciem. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że gdy chrześcijanie nie podążają za swoim powołaniem, wtedy świat traci przyprawę o istotnym znaczeniu dla życia. Znamy z codzienności, jak niedobre są potrawy, gdy są nieprzyprawione. Jak niedobry jest świat, gdy brak w nim tego, co istotne, Boga i świadectwa o nim. Podobne drugie stwierdzenie dzisiejszej Ewangelii. Wy jesteście światłem świata. I tu Jezus wyjaśnia, że sprawę oczywistą. Nikt nie zapala lampy po to, by ją schować pod korcem, ale umieszcza na świeczniku, w miejscu publicznym, wyraźnym, aby mogła świecić wszystkim, którzy są w domu. Co więcej, to światło ma być widoczne jak miasto zlokalizowane na szczycie góry. O co w tym wszystkim chodzi? To słowa Jezusa, które są przeciwko wszelkiej rezygnacji, przeciwko brakowi odwagi, zwłaszcza w ukrywaniu wiary. Coraz częściej zamiast medalika, krzyżyka na szyi nosimy jakieś wisiorki bez znaczenia. Przemykamy cicho wobec Kościoła, nawet nie tylko by przyklęknąć, by wejść, ale wrzucić głowę, bo ktoś nas zauważy. Chowamy głowę w piasek, gdy ktoś atakuje wierzących, gdy ktoś atakuje samego Boga, gdy chce go wyeliminować z życia publicznego, no bo wiara ma być zdaniem, że tylko w sferze prywatnej, w zamknięciu. Gdzie chrześcijanie pchają się na szczyt, by świecić, by kierować innymi? Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chrześcijanin ma być rozpoznawany w świecie nie przez pobożne intencje, ale przez dobre uczynki. I chrześcijanin nie po to spełnia dobre uczynki, aby być chwalonym, czy otrzymać nagrody, zyskać poklask ludzi. A uczynki mają zmierzać do tego, by chwalić Boga. I ci, którzy nas widzą, by też chwalili Boga. By zostali pociągnięci naszym przykładem. Stajemy tutaj, w tym świętym miejscu. Stoją stóp naszej Matki. Czy po to, by się tym szczycić? Czy po to, by zaczerpnąć siły do dawania świadectwa naszej wiary? By być tą solą ziemi, tym światłem świata. By zrozumieć, co Bóg mówi i czego chce od nas. Prośmy ją zatem, aby pomogła nam, aby nauczyła zrozumieć każde skierowane do nas słowo Boga, byśmy naszą codziennością, naszym życiem, w każdej sytuacji, miejscu chcieli i potrafili wypełniać wolę Bożą.

0: Bogu, który dźwiga nas wszelkie utrapienie, darza nas łaską, z ufnością, pokorą przedstawmy wspólne prośby.
1: Módl się za pasterzy wiernych Kościoła, aby stawali się światem prowadzącym do źródła prawdziwego szczęścia i dobra. Ciebie prosimy. Módl się za rządzących, aby podejmując decyzje dotyczące całego społeczeństwa, opierali się na fundamencie prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módl się za ubogich, wyrzuconych na margines życia, aby spotkali na swoich drogach prawdziwych aniołów dobroci i życzliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, sadowników i ogrodników, aby owoce ich pracy zapewniały im godne życie oraz służyły innym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby na drodze ich wzrastania i kształtowania wartości mieli światłych i mądrych przewodników. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy, chwaląc Boga dobrymi uczynkami, świadczyli o Jego obecności i działaniu w świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, pieś pod nami światłość Twoją, a odpowiedz swoją łaską potrzebę modlitwy, które w znacznym pokorze przedstawiamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, moja wasza ofiara, przy obu goście wszechmogący.
1: Niech pan przyjmie ofiarę na cześć swojego imienia, a także na pożytek nasz i na
0: wszechmogący Boże, weź z upodobaniem obrony Twojej dary, które Twoje wieni przedstawiają Tobie, oddam cześć Świętej Maryi Matce Bożej. W swoim miłosierdziu udzielam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: Twoim.
0: Górę serce. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne jest zbawienne, a już Ojcze Święty zawsze w składzie dziękczynienie, a już Cię wielbili, dałem cześć Świętej Maryi zawsze Dziewicy. Ona przyjmuje pod Synem Testament Bożej miłości, dla swoich dzieci, wszystkich ludzi, które przy śmierci Chrystusa dojdzie do życia wiecznego. Wieniesiona niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który wybrał swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela pociechy w utrapieniach, wspiera dążenie wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z wieczyńską chorobą miłą wysyłamy Ciebie z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Wybaw nas, Panie, od zawsze wszelkiego, na nasze czasy pokojem. Wspomnij nas swoje miłosierdzie, przy zawsze wolnych grzechu i bezpieczeństwo wszelkiego zamętu. Pełne nadzieje oczekiwali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam sam, pokój mi wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, nasza wiara swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolną, pełnię go pokojem, doprowadź do pełnej jedności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Pokój Pański, że będzie z wami. Przekażcie by znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, co gładzi grzechy świata. Błogosławieni. Wysławię z wajnego uczty.
1: Panie, abyś przyszedł na mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustawiona dusza.
2: Komunia święta będzie udzielona przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, pomagaj ludziom poszerzać jak przez swoją. Przez stanicę oświęcie dzięki Twojej woli, koszego zajem społeczeństwa, otaczaj opiekę wszystkiego dzieła. To jest żyjesz, że królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: Niebo
0: Duch Słowa Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn Duch Święty.
1: Amen.
0: Jesteśmy w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Papież o ochronie życia w hiszpańskim parlamencie. PKP Intercity podsumowało długi weekend. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Tymczasem dziś paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał wczoraj przed hiszpańskim parlamentem. W swoim wystąpieniu papież przypomniał o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
4: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Dziś papież gościć będzie w Barcelonie, gdzie m.in. odwiedzi osadzonych w zakładzie karnym, odmówi modlitwę różańcową w opactwie Matki Bożej z Montserrat i spotka się z lokalnymi organizacjami pomocowymi. Wieczorem Leon XIV odprawi mszę świętą w Bazylice Sagrada Familia, gdzie będzie miała miejsce inauguracja wieży Jezusa Chrystusa. My tymczasem wracamy do kraju. W częstochowskim Oknie Życia znaleziono kolejne dziecko. Informację o tym zdarzeniu przekazał rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej ksiądz Mariusz Bakalarz.
5: Przy budynku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Domu Życia imienia Leonii Nastał w Częstochowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, pozostawiono noworodka. Dziecko zostało natychmiast objęte opieką i poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ze względu na prowadzone przez odpowiednie służby czynności, zgodnie z przyjętą praktyką, nie udzielamy żadnych dalszych informacji, ani płci dziecka, ani żadnych znakach szczególnych.
1: Warto dodać, że jest to już 9. dziecko, dla którego częstochowskie Okno Życia stało się miejscem ocalenia. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano w niedzielę, kiedy to pociągi przewiozły niecałe 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. No i mamy przykład tego, jak to pogoda lubi się zmieniać, bo jeszcze wczoraj synoptycy zapowiadali burze i deszcze, a dziś ma być piękna pogoda, temperaturowo do 24 stopni nawet, chociaż nad Dolnym Śląskiem te opady będą wisiały dziś przez cały dzień i będą one przechodziły, ale to w godzinach popołudniowych, jak w przypadku Wrocławia, w niektórych miejscach również możliwe burze.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
13: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie w drugi dzień tygodnia, czyli we wtorek 9 czerwca. No i cóż, to drugi dzień tygodnia, więc jeszcze myślę, że po poniedziałku ciężko może być wstać. No więc, żeby Was zmotywować do wstawania, zespół 2 plus 1 już teraz na naszej antenie. No i jak słyszymy dźwięki tej muzyki, no to pamiętajcie, wstajemy, a nie przewracamy się na drugi bok.

0: Już prawie kwadrans po godzinie 7, a więc wsiadamy do wehikułu czasu, muzycznego wehikułu czasu i już teraz wyruszamy w muzyczną podróż przez lata, a więc to oznacza tylko jedno, kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: Czerwca 1934 roku urodził się Jackie Wilson, amerykański wokalista soulowy.

1979 roku grupa Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów kompozycją Love You Inside Out. Był to już dziewiąty utwór Tria, który zdobył szczyt listy Billboardu.

9 czerwca 1984 roku Cyndi Lauper umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenkę Time After Time, pochodzącą z jej debiutu.

1998 roku zespół The Rinettes, siostry Weronika i Estelle Bennett oraz ich kuzynka Nedra Tally pojawiły się w Sądzie Najwyższym w Nowym Jorku, by wytoczyć proces producentowi Philowi Spectorowi. Wokalistki zeznały przed sądem, że Spector nie dopełnił warunków kontraktu i nie płacił im tantiem od 1968

9 czerwca 2007 roku George Michael został pierwszym wykonawcą, który wystąpił na nowym stadionie Wembley. Wokalista zagrał dla blisko 90 tysięcy fanów w ramach trasy koncertowej uświetniającej 25-lecie jego muzycznej kariery. Koncert był pamiętny także z powodu kary, jaką musiał zapłacić wokalista za przedłużenie koncertu. 13 dodatkowych minut kosztowało artystę 130 tysięcy

0: A już teraz czas na informacje z regionu. Otóż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia oraz instytucji porozumieli się w sprawie budowy nowego łącznika A4 na wysokości dawnego punktu poboru opłat w Karwianach do Alei Karkonoskiej we Wrocławiu. Ta inwestycja ma odciążyć niewydolny węzeł bielański, którym przejeżdża średnio 76 tysięcy samochodów na dobę. List intencyjny w tej sprawie podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, a o tym, że jest to ważny dzień dla Dolnego Śląska i dlaczego, mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
1: Propozycja, która kiedyś padła, współpracy przy realizacji tego zadania została przez nas, jako przez Ministerstwo Infrastruktury, przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. Robimy wszystko jako Ministerstwo Infrastruktury, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia dróg krajowych z drogami również lokalnymi, regionalnymi, również żeby poprawić bezpieczeństwo.
0: I właśnie o tym, że ta inwestycja ma poprawiać bezpieczeństwo podróżujących, dyskutują samorządowcy podczas spotkania z ministrem w Jeleniej Górze, o czym mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.
2: Mocny plan, ambitny plan na te dwa dni. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jasno komunikujemy z samorządowcami, z dyrektorami instytucji rządowych, ale też samorządowych odpowiedzialnych za drogi. Bardzo istotny projekt, podjęcie działań w kierunku rozwiązania przyszłego problemu odciążenia ulicy Karkonoskiej. To jest pierwszy punkt wizyty pana ministra, drugi punkt to jest spotkanie z samorządowcami Stowarzyszenia Sudety 2035. Jesteśmy po takim roboczym spotkaniu z prezydentami, był pan prezydent Sutryk. Omawialiśmy drogi krajowe na Dolnym Śląsku, jak ta infrastruktura ma się rozwijać. Dzisiaj z gronem ponad 100 samorządowców w Jeleniej Górze z udziałem pana ministra będziemy omawiali zaawansowanie prac na drogach krajowych.
0: Nowy węzeł to blisko 3-kilometrowy odcinek drogi wraz z budową 3 rond i układu drogowego. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to około 54 miliony złotych, a przed rozpoczęciem prac budowlanych, które teoretycznie mają rozpocząć się w 2028 roku, potrzebne są formalności związane m.in. z zaprojektowaniem inwestycji czy wykupem gruntów. Ale Wojciech Wojciechowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału we Wrocławiu, wskazuje zalety tego rozwiązania.
3: Dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia. Tutaj podpisaliśmy list intencyjny, chcemy współpracować z Zarządem Województwa w zakresie tego zadania. Wiemy, że Zarząd Województwa rozpisuje przetarg. Jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mówili o tym, w jaki sposób będziemy tutaj to dalej prowadzić.
0: Miasto Wrocław deklaruje pełną współpracę przy realizacji przedsięwzięcia, traktując je jako element większych zmian w południowym układzie komunikacyjnym miasta. Zakończenie budowy ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia planowane jest na 2028 rok, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

Już teraz zabieram Was do Warszawy, do jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawanych budynków w Polsce, czyli do Pałacu Kultury i Nauki. Został on wybudowany w latach 1952-1955, mierzy 237 metrów wraz z iglicą i ma 42 piętra. Jednak najbardziej zaskakująca liczba to 3288. Słuchajcie, tyle pomieszczeń kryje w sobie Pałac Kultury i Nauki. No i gdybyście chcieli spędzić jeden dzień w każdym z tych pomieszczeń, zajęłoby to, uwaga, uwaga, 9 lat. A cała powierzchnia tych pomieszczeń to ponad 123 tysiące metrów kwadratowych. A tak, w ramach ciekawostki dodam, że zużycie energii elektrycznej jest równe 30-tysięcznemu miastu. A mówimy tylko o jednym budynku, którym jest Pałac Kultury i Nauki. Pamiętajcie, 9 lat, żeby do wszystkich pomieszczeń w tym miejscu zajrzeć.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Autopromocja.

7.50 w tym momencie jest już na zegarach, a więc czas zdradzić, kto będzie dziś porannym gościem Radia Rodzina. A dziś będzie nim profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Porozmawiamy o tym, czym jest sztuczna inteligencja i czy mamy się czego obawiać. W rozmowie nawiążemy też do słów papieża Leona XIV, który w swojej pierwszej encyklice postuluje, żeby sztuczną inteligencję rozbroić. Ale naszego gościa zapytamy też o szanse i zagrożenia, które płyną z nowych systemów, ale też i o to, jak mogą one wpływać na przykład na wyniki wyborów parlamentarnych albo ingerować w nasze decyzje zakupowe. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 8.10, bo wtedy rozpoczniemy audycję Poranny Gościa, a rozmowę poprowadzi dziś ksiądz Rafał Kowalski.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Wciąż bez decyzji w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Zakończyły się ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego wczoraj wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu. Strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Przyczyny wypadku badają służby.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Baluka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
1: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Maciarz z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił parcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
1: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
5: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
1: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenie projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mamografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Robi się coraz cieplej. Mamy 19 stopni na termometrach we Wrocławiu. W odczuciu tak w okolicach 17 stopni. Na razie trochę chmur na niebie jest, ale przez nie przebije się również i słońce. Ono dzisiaj będzie nam towarzyszyć przynajmniej przez pierwszą część dnia, bo na drugą połowę synoptycy zapowiadają opady deszczu i to nie tylko we Wrocławiu.
7: Reklama.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie już za chwileczkę o 8.10 na antenie Radia Rodzina, audycja Poranny Gość. A dziś gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. No i w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy o tym, czym jest to sztuczna inteligencja, czy mamy się czego obawiać, ale też nawiążemy do pierwszej encykliki papieża Leona XIV. Bardzo serdecznie zapraszam już o 8.10 rozpoczynamy.

0: się. 8:10 już na zegarach, a więc w Radiu Rodzina zapraszamy na audycję Poranny Gość.
1: Poranny Gość Radia Rodzina.
2: A gościem Radia Rodzina jest dziś profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Witam, szczęść Boże wszystkich słuchaczy.
2: Panie profesorze, coraz częściej w różnych kontekstach słyszymy wypowiadane dwa słowa. Sztuczna inteligencja, albo niektórzy mówią AI. Papież pisze encyklikę poświęconą tej problematyce, mówiąc o tym, że trzeba rozbroić AI. Mhm. To mamy się czego obawiać?
3: No myślę, że jest to na pewno wyzwanie, które dotyka nas, każdego w zasadzie już w tej chwili nas, bo jest to pewien rodzaj rewolucji, w której żyjemy i czasów, z którymi musimy się zmierzyć. I do pewnego stopnia mi się bardzo podoba to pojęcie rozbroić AI, dlatego że ono oznacza, że dobrze by było, żebyśmy my jako ludzkość i pojedynczy ludzie także w swoim otoczeniu, bo to także dotyczy naszego takiego indywidualnego życia, odpowiednio ustawili rolę AI w naszych rodzinach, w moim życiu, w życiu moich dzieci. Więc
2: To jak mamy odpowiednio ustawiać tę rolę, no to powinniśmy zrozumieć w ogóle, co to jest, bo tutaj papież mówi, że tak naprawdę, no właśnie, do końca nie możemy tego jakoś zdefiniować. Mówimy, że to nie jest skonstruowane, tylko jest bardziej hodowane. No to teraz niech pan się z tym zmierzy, panie profesorze. Co to jest sztuczna inteligencja, kto tworzy te systemy, jak one powstają i co znaczy, że one są hodowane, a nie konstruowane?
3: Okej, okay. Znaczy większość, znaczy może tak, ja bym tu rozdzielił, mamy takie, nie chcę tutaj wielkiego wykładu, bo to na to rozumiem, że nie mamy czasu. Jest coś takiego, co się nazywa generatywna sztuczna inteligencja, co pewnie większość słuchaczy zna, czyli w postaci ChatGPT, ale już w tej chwili jest całe mnóstwo innych modeli, Claude, Gemini i tak dalej, są także chińskie modele. Większość z tych modeli, mniej więcej 92% najważniejszych modeli to tworzą same firmy. Nie firmy, to jest tylko 2%. A pozostałe te
2: nie
3: pomiędzy...
2: Nie firmy, czyli rozumiem, że jakieś nakłady państwowe,
3: nie
2: tak?
3: Nie firmy, to tylko państwo albo uniwersytety.
2: Czyli prywatne koncerny.
3: Czyli de facto 92% plus te nawet 6 pozostałych to są firmy w połączeniu z kimś.
2: Jakie to są firmy? Skąd one są?
3: No, to są dwie grupy firm. Jedna to są firmy amerykańskie, a drugie to są firmy chińskie. No i one nadają ton rozwojowi. Między innymi dzięki temu, że olbrzymie nakłady na sztuczną inteligencję są dokonywane. W tym roku jest szacowane, że $1 bln będzie na to przeznaczony. Za chwilę nas czeka wejście na giełdę Anthropic i OpenAI jeszcze w tym roku, w ciągu najbliższych miesięcy. Będziemy widzieli, jakie wyceny będą, to będą olbrzymie kwoty. $1 bln to mniej więcej produkt krajowy Polski, nie? Czyli cała to wszystko, co my w Polsce tworzymy, takie inwestycje firmy w to wprowadzają, no więc one nadają, więc ton. Więc
2: no tylko, że jeżeli firma, tak mówiąc bardzo prosto, wkłada w coś pieniądze, to po to, żeby jeszcze więcej tych pieniędzy wyciągnąć. I teraz pytanie jest takie, w związku z tym jednak chyba może mamy się czego obawiać. Czy są jakieś zagrożenia związane z tą sztuczną inteligencją?
3: No, całe mnóstwo i myślę, że papież tutaj w swojej encyklice Magnifica Humanitas mnóstwo takich zagrożeń i wyzwań wymienia. Bo to jest dotyczy nauki społecznej, więc oczywiście to są te zagrożenia ekonomiczne i społeczne, czy takie, które dotykają społeczeństw, grup ludzi i tak dalej. I te ekonomiczne są między innymi właśnie związane z pewną dominacją kapitału z jednej strony, a z drugiej strony dominacją kapitału pochodzącego z określonego pojedynczych dwóch regionów de facto. Co oznacza, że te wszystkie pozostałe regiony, w tym także nasza droga Europa, no jest trochę na zdecydowanie gorszej pozycji. Innym przykładem a propos tej dominacji mogą być wielkości centrów. My posiadamy centra obliczeniowe, mówię o Polsce, które zawierają kilkaset, no, do tysiąca takich kart obliczeniowych, a centra, które tworzone są firmy, to mają po kilkaset tysięcy takich kart, więc po prostu nasze możliwości i w Polsce, i w Europie są coraz mniejsze i ta przestrzeń, czy ten rozdźwięk cały czas rośnie. No i więc z tego punktu widzenia tej dominacji i tego, że mamy bardzo ograniczony, czy będziemy mieli coraz mniejszy wpływ na te firmy, jak najbardziej myślę, że możemy się
2: zastanowić. Mówi pan o tej dominacji kapitału, to znaczy, że mogą na przykład te wszystkie procesy zmierzać w tym kierunku, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, mówiąc nas, na przykład po prostu zabierze miejsca pracy.
3: No to już się dzieje. Jesteśmy we Wrocławiu i we Wrocławiu jest bardzo silny rynek informatyki, IT czy ICT, jak to woli. Mniej więcej 35 tysięcy ludzi w nim pracuje i już efektem właśnie wprowadzenia sztucznej inteligencji do programowania, czyli ona tworzy oprogramowanie, jest to, że bardzo mało jest pracy dla młodych programistów.
2: Poza programistami są jakieś przewidywania, jakie zawody znikną?
3: Ja nie twierdzę, że nie będzie potrzeba żadnych programistów, nie? Tego nie powiedziałem, ale już mówię, co widać już na teraz, nie? Mhm. I we Wrocławiu, czyli mówimy o pewnych procesach, które się dokonują. No bardzo dużo będzie tych zmian w zasadzie wszędzie. Oprócz być może takich zawodów, które wymagają fizycznego działania jakiegoś, nie wiem, fryzjer albo jakiś usługodawca inny, który gdzieś fizycznie coś się dzieje, zawsze ta pielęgniarka będzie musiała wkłuć pewnie tą igłę i przynajmniej przez jakiś dłuższy czas do naszej żyły. Więc tego typu zawody nie będą tak mocno dotknięte, chociaż już lekarze jak najbardziej, nie? Znaczy w diagnostyce. To zresztą już żeśmy trochę doświadczali, jeżeli chodzi o wprowadzenie internetu, tak? Przychodzili pacjenci, którzy byli czasami, wydawało
2: przez doktora Google'a poinformowani, co lekarz powinien im przepisać.
3: Dokładnie, dokładnie. Jakoś sobie medycyna trochę z tym poradziła. To było też wyzwanie dla lekarzy i musieli się trochę inaczej ustawić. Inaczej też traktować pacjenta. Więc ja myślę, że bardzo wiele zawodów i w ogóle nasze życie ulegnie po prostu zmianie.
2: Papież, jeśli chodzi o te skutki społeczne, pisze o tym, że sztuczna inteligencja przez szybkość podawanych nam odpowiedzi może sprawić, że po prostu przestaniemy już być kreatywni, przestaniemy wymyślać, zaczniemy po prostu wszystko zlecać sztucznej inteligencji. Może zabijać w nas takie poczucie pragnienia sprawdzenia tego, czy to, co dostajemy, jest rzeczywiście wiarygodne. I trzecia rzecz to jest coś, co jakoś rzuciło mi się mocno w oczy, mianowicie symulacja komunikacji. Papież mówi, że no tak, sztuczna inteligencja nie przeżywa miłości, nie jest w stanie nawiązać relacji, nie ma empatii, nie jest wrażliwa, a pan mówi, że paradoksalnie właśnie to wszystko sztuczna inteligencja może mieć.
3: Ja powiem nawet, że już trochę ma. To znaczy, że na przykład dotykając z miłością, to bym tu był troszkę bardziej ostrożny. Znaczy, to wszystko jest pewnym rodzajem symulacji, ale z naszego ludzkiego punktu widzenia, no w sumie co za różnica, czy to jest symulowane, czy to jest do końca prawdziwe, nie? Ta różnica między symulowanym a prawdziwym być może my będziemy musieli na nowo troszkę zdefiniować.
2: W sensie, że jak czujemy się samotni i sobie gadamy z kimś, kto jest po drugiej stronie.
3: W pociągu, tak? Na przykład z nieznajomym przez 10 minut i czujemy, że on tak nas bardzo dobrze rozumie i mówimy o najskrytszych rzeczach. Pewnie wielu z nas tego doświadczyło. No tak samo już można rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Są fajne badania na temat lekarzy i empatii lekarzy. I bardzo często wyszło, że sztuczna inteligencja potrafi być bardziej empatyczna niż nasi lekarze. Co jest też wyzwaniem dla lekarzy innego traktowania pacjentów.
2: To nic dziwnego, że Światowe Forum Ekonomiczne podaje, że wśród tych umiejętności, które będą, czy kompetencji, które będą pożądane, to będą te kompetencje miękkie, to znaczy właśnie chociażby też umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, rozmawiania twarzą w twarz, co dzisiaj będzie przez sztuczną inteligencję zanikać.
3: No właśnie nie wiem, czy zanikać, bo to ja z drugiej strony, papież mówił o bardzo wielu zagrożeniach i wyzwaniach, ja bym powiedział, że my mamy też wiele mechanizmów obronnych i ta gra się toczy. My nie jesteśmy na jakiejś straconej pozycji, my możemy inaczej podchodzić do świata, możemy okazywać nasz przesyt, na przykład różnego rodzaju rozwiązaniami, czy czegoś nie oglądać. Dobrym przykładem tutaj są fake newsy, nie? Które albo manipulacje różnego rodzaju. Zawsze była jakaś grupa ludzi, którzy się temu poddaje, ale wydaje mi się, że spora grupa społeczeństwa się trochę na to odporniła. Przykładem są wybory sprzed paru dosłownie dni w Armenii, gdzie Rosja próbowała wpływać na wybory za pomocą właśnie manipulacji online, w której jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. I co? I się nie udało. Czy dlatego, że Rosja jest taka zła w te klocki? Nie, dlatego, że to nie zawsze działa. My mamy też pewne mechanizmy obronne i to nie jest tak, że nagle cała sztuczna inteligencja w rękach tych gorszych ludzi, czy tych złych ludzi, czy działań, po prostu my jesteśmy na straconej pozycji i tylko się możemy poddać. Tak nie jest, na
2: Ale
3: szczęście.
2: Papież też przestrzega przed nową formą niewolnictwa i mówi, że jeżeli właśnie sztuczna inteligencja nas śledzi, widzi, jakich wyborów dokonujemy, to za chwilę może nam dokładnie poddawać to, co powinniśmy kupić, wpływać na nasze decyzje, wpływać na nasze wybory życiowe i często wybory w takich kluczowych, powiedzielibyśmy, kwestiach.
3: To prawda i to już się dzieje, niestety.
2: Gdzie to się dzieje?
3: To się dzieje tam, gdzie mamy, jeżeli mówimy o zakupach, to oczywiście mamy systemy zakupowe online, bo o tych zakupach online mówimy, bo tam ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, chociaż nie tylko. Więc oczywiście systemy rekomendacyjne, które nam coś podpowiadają, no one to bardzo dobrze robią. I one decydują do pewnego stopnia, co kupujemy, ale także na przykład, co oglądamy, jakie filmy oglądamy, jakie wiadomości czytamy, czyli zamyka nas, to jest kolejne duże badania, które były ostatnio robione, że te systemy rekomendacyjne wsparte przez sztuczną inteligencję zamykają nas w bańkach informacyjnych, co oznacza, że trudniej nam i wysiłkiem pewnym musimy wychodzić z tych baniek mimo wszystko i to jest wielkie zagrożenie. A ja bym jeszcze tutaj, ksiądz wspomniał o tym krytycznym myśleniu, o którym rzeczywiście papież też wspomina. Ja bym dodał tu też racjonalne myślenie i tą komunikację. Papież też mówi o ekologii komunikacji. To też takie bardzo fajne pojęcie. Myślę, że tu jest dużo rzeczy być może do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie, po to, żebyśmy my potrafili się, ci młodzi, dzieci także, komunikować ze sobą, rozwiązywać ze sobą problemy w taki naturalny, ludzki sposób, z całą złożonością ludzkiej komunikacji, a nie tylko używając tekstu pisanego na ekranie.
2: No, wspomniał pan o tych wyborach dotyczących zakupów, dotyczących tego, co oglądamy, czy wiadomości, które czytamy. A co jeżeli sztuczna inteligencja będzie nam podpowiadała, na kogo powinniśmy oddać głos w wyborach? No, mówił pan o Armenii, ale też mamy niedawny kazus wyborów prezydenckich w Rumunii. Czy to nie jest tak, że ona może stanowić zagrożenie dla demokracji?
3: W jakim sensie tak. Wcześniej jeszcze była Cambridge Analytica, czyli ten czas Brexitu, czyli już wtedy były różnego rodzaju działania na podstawie analizy danych. Wtedy były elementy sztucznej inteligencji, mówię o tym Cambridge Analytica i Brexicie. Myślę, że musimy się jako społeczeństwo nauczyć tym żyć troszeczkę, czyli wykształcić pewne mechanizmy obronne i oczywiście, wiecie, manipulacje zawsze funkcjonowały w ludzkości, tak? No, nawet ktoś przychodzi i wciskał komuś gdzieś tam na jakiejś wiosce 1000 lat temu jakieś dziwne rzeczy i ten ktoś szedł za tym, a nawet wojny by były wywoływane, bo ktoś kogoś zmanipulował, całe armie bywały manipulowane, więc to nie jest nic nowego. Element manipulacji jako takiej funkcjonuje od zarania dziejów i od zarania dziejów próbowaliśmy wykształcać pewne mechanizmy obronne. Ja wierzę, że wykształcimy je, to jest jedno. I drugie, gdyby te mechanizmy, przykład Armenii jest takim, jak dla mnie, dobrym, tak pewnie w pełni działały, no to byłoby to skuteczne. My mamy też na przykład mechanizm obronny przesytu. Też widzieliśmy w czasie naszych ostatnich wyborów, że nie da się łatwo sterować tłumem. Do pewnego stopnia da się i społeczeństwem, czyli można zyskać ten 1-3%. I jeżeli ten 1-3% czy kilka jest kluczowe do wyboru, bo jesteśmy na granicy 50-50 jakiejś decyzji czy jakichś wyborów, na przykład jakiejś partii, to być może jakimś sprawnym działaniem, wykorzystującym sztuczną inteligencję, także manipulacje, także nieprawdziwe informacje, jesteśmy być może w stanie to ugrać, że tak powiem w cudzysłowie, ale to nie jest tak, że możemy sterować całym społeczeństwem. Na przykład społeczeństwo rosyjskie nie jest sterowane przez sztuczną inteligencję, nie? To jest zupełnie inne mechanizmy, nie? Znaczy ona jest tam oczywiście wykorzystywana, nie? To jest jeden z elementów, ale nie to jest podstawą.
2: Papież w encyklice mówi o odpowiedzialności tych, którzy projektują, finansują, korzystają i postuluje wprowadzenie ponadnarodowych standardów czy norm. Jest to realny postulat? To trochę takie wołanie na puszczy proroka.
3: Myślę, że to... Myślę, że nie.
2: To, znaczy ale, nie, nie wołanie, czy nierealny postulat?
3: Nie, myślę, że nierealny postulat to jest trochę tak jak z tematem wojny, tak? Papieże zawsze i chrześcijaństwo zawsze mówiło, bo nigdy więcej wojny, nie chcemy wojny, wojna jest złem, jako tako. I oczywiście do wojny dalej mamy, tak? Więc to być może nie chodzi wyłącznie o to, żeby było skuteczne to wołanie, jeżeli chodzi o twórców sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawy jest fakt, że na ogłoszeniu tej encykliki było sporo przedstawicieli tego przemysłu, zwłaszcza amerykańskiego. Papież jest Amerykaninem, więc być może łatwiej było ich zachęcić do tego, żeby tam przybyli. Niektórzy mieli za złe papieżowi. Ja uważam, że to był dobry kierunek po to, żeby jak gdyby wchodzić w te przestrzenie, gdzie ten taki drapieżny kapitalizm polegający na tym, zajmijmy jak najwięcej rynku. Tam jest olbrzymia walka konkurencyjna w tej chwili o pracowników na przykład najlepszych pomiędzy amerykańskimi firmami. To tak na noże, że tak powiem, idzie. Ludzie ci zarabiają miliony. Dobrzy specjaliści, nie mówię tylko o tych takich właścicielach czy tych menadżerach. No niemniej jednak próba uświadamiania im konsekwencji tego i odpowiedzialności tego, że oni odpowiadają za ludzi, za życie poszczególnych pojedynczych ludzi, ale także całych społeczeństw jest moim zdaniem dobrym pomysłem, aczkolwiek nie spodziewałbym się jakichś wielkich efektów. Większe efekty myślę, że mogą być do osiągnięcia, jeżeli popatrzymy na nasze własne indywidualne życie. I to jest wielka rola nie tylko papieża, ale w ogóle Kościoła i nas wszystkich osób, które mają pewne poczucie no, tych zmian, które się w świecie dokonują, że potrzebujemy działać.
2: No to zaraz do tego przejdziemy, natomiast nie mogę nie zapytać, dlaczego nie? To znaczy nie zależy na tym państwom? Czy po prostu państwa dzisiaj są już za słabe wobec tych konceptów?
3: Państwa są za słabe. Znaczy do pewnego... No tak. Tak. No,
2: znaczy rozumiem, że taka Polska nie jest w stanie wprowadzić takich norm, które by objęły te wielkie koncerny na przykład na naszym terenie.
3: No to popatrzmy na przykłady wprowadzenia podatku i kwestii ekonomicznych tego, gdzie kto, za co płacą te duże firmy amerykańskie cyfrowe, czyli Google na przykład. I nie mówimy to o sztucznej inteligencji, mówimy o świecie cyfrowym, czyli internecie. No i się nie udało. I za każdym razem, jak my, czy Europa coś próbuje, Francja trochę była bardziej skuteczna w tej dziedzinie, była bardziej asertywna do Amerykanów, a my żeśmy się zbyt uzależnili, więc jeżeli my coś będziemy większego chcieli wprowadzić wobec tych firm, no to amerykański prezydent powie, żebyśmy się tutaj nie podskakiwali i obawiam się, że niewiele będziemy w stanie ugrać, chyba że jako Europa pewne mechanizmy będziemy próbowali zrobić. Aczkolwiek z drugiej strony Europa próbuje, ale no ja nie jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, czyli wprowadzenie AI Act i DSA, czyli Digital Service Act, no to nie są rozporządzenia prawne, które powodują z jednej strony wielki wpływ, znaczy może trochę będzie, ale trochę, a na pewno te rozporządzenia i regulacje de facto ograniczają rozwój europejskiego przemysłu, więc my będziemy wylewali i będziemy tworzyli problemy dla Europy, a nie rozwiązywali regulowanie jakichś amerykańskich firm.
2: Wspomniał pan o tych indywidualnych wyborach, bo rzeczywiście to jest o tyle ważny temat, papież też na niego zwraca uwagę, że można odnieść wrażenie, nawet jak rozmawiamy tutaj, że przepraszam, bardzo przeciętny Kowalski, nomen omen, może dojść do takiego wniosku, że to są tak ważne problemy i tak wielkie, że ja tutaj nic nie mogę zrobić, że ja nie jestem w stanie tutaj niczego zdziałać. I jak to papież pisze, duża grupa ludzi patrzy i przygląda się, wierząc, że wszystko się dobrze ułoży. Czy tylko to nam zostało? Patrzeć i przyglądać się?
3: Nie. A ja zacytuję jeszcze jeden z tej encykliki, jedno zdanie. Może rodzicom trudno jest samodzielnie opierać się naciskowi modeli biznesowych, które czerpią z uwagi czasu człowieka. Rodzice nigdy nie są na straconej pozycji wobec swoich dzieci. To nie jest tak, że przychodzi jakaś technologia i świat zewnętrzny, który nawet w bardzo skrajnych warunkach wojny i innych bardzo takich dramatycznych okoliczności, to nie jest tak, że rodzice nie mają wpływu na swoje dzieci i koniec. Muszą to przemyśleć i to jest wielkie wyzwanie. Wielkim wyzwaniem jest na przykład kontrola wykorzystania sztucznej inteligencji, zwłaszcza dla młodego pokolenia jako doradców i towarzyszy. I to jest to właśnie między innymi zastępowanie przez sztuczną inteligencję naszych przyjaciół i ludzkich relacji.
2: Autorytetów.
3: Także, także, oczywiście. Wielkie wyzwanie będzie dla nauczycieli. Po co się uczyć, jak sztuczna inteligencja wie lepiej, nie? To po co ja mam się uczyć? I w tym także te zmiany, to już pewnie wszyscy nauczyciele mogliby tutaj przyjść i powiedzieć, jak wygląda te problemy właśnie związane między innymi z uwagą, które są spowodowane przez media społecznościowe i sztuczną inteligencję. Więc to są wielkie wyzwania, ale to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji, że nic nie możemy robić. My możemy różnego rodzaju zjawiska nowe tworzyć, my możemy wzmacniać pewne mechanizmy obronne i jak gdyby no, zachowywać to, co jest najważniejsze, czyli tą godność człowieka i te ludzkie nasze cechy, o których bardzo dużo papież pisze. No i to jest zadanie.
2: A to mi się bardzo podobało, jak papież napisał, że rozbroić sztuczną inteligencję, tak, to sprawić, żeby nie zapanowała nad tym, co jest ludzkie. Teraz pytanie jest takie, to tym się zajmujecie na Politechnice w Katedrze Sztucznej Inteligencji? Znaczy, co robią wasi studenci?
3: Trochę próbujemy, powiem więcej. Znaczy, ja akurat założyłem taką grupę badawczą, która nazywa się Impact AI, która się właśnie zajmuje wpływem sztucznej inteligencji na człowieka. Coraz więcej kształcąc ludzi, którzy mają tworzyć sztuczną inteligencję. Papież zresztą bardzo dużo nawiązuje, to już ksiądz wspomniał o tym, że o tej odpowiedzialności tworzących ją, ale tu nie mówimy tylko o tych wielkich firmach amerykańskich, bo także te rozwiązania już na poziomie lokalnym będą lokalne firmy wdrażać. I to jest zresztą szansa także dla Polski, bo ten próg wejścia wbrew pozorom, nie musimy mieć wielkich centrów obliczeniowych, żeby różne rzeczy wprowadzać. Więc nasze firmy mogą to robić i pozytywnym z kolei przykładem tych polskich czy wrocławskich nawet firm informatycznych jest to, że się przestawiają w pewnym sensie na sztuczną inteligencję. Negatywnym efektem jest to, że być może jest mniej pracy dla młodszych programistów. I to też papież mówi jako ten element nauki społecznej o tym, że człowiek jest zawsze najważniejszy. Także w tych relacjach biznesowych, także dla tych firm, które muszą decydować o zatrudnieniu, o tym, że zysk nie jest jedynym kryterium działalności firmy, że człowiek, jego godność, a także potrzeba pracy jest ważnym elementem, co jest także zadaniem dla państwa, no i na poziomie indywidualnym firm. Także nie będzie źle, myślę, wbrew pozorom.
2: Nie będzie źle, jeżeli zastosujemy też chyba ostatnie pytanie, bo musimy kończyć, te ścieżki, które papież nam proponuje, to znaczy inwestować w relacje, takie realne relacje, kiedy się spotykamy twarzą w twarz. Inwestować w wychowanie, czyli właśnie nie bać się tracić czasu na spotkania ze swoimi dziećmi. Rozbroić słowa, dbać o kulturę dialogu. Tam jest bardzo wiele takich bardzo konkretnych rzeczy, które każdy z nas właściwie no, może i właściwie powinien zrobić.
3: Pełni się zgadzam. Myślę, że wiele rzeczy jest dla indywidualnego człowieka, że to nie jest tylko takie wezwanie dla tych, którzy podejmują decyzje i mają dużą odpowiedzialność, czyli jakichś polityków czy menadżerów, od których wiele zależy, ale to jest także wezwanie na naszego indywidualnego życia i także rodzinnego, więc jak najbardziej polecam, żeby sięgnąć do tej haseł w encyklice, do higieny uwagi, do ekologii, komunikacji, do rozbrojenia słów i sztucznej inteligencji. I to bardzo fajny kierunek, myślę, że papież wytyczył nam.
2: I inwestować w takie dziennikarstwo i w takie spotkania, gdzie argumentacja jest ważniejsza niż reakcje i niż emocje.
3: I nic emocje, tak.
2: I myślę, że temu służyła dzisiejsza nasza rozmowa też. Profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej był gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję, dobrego dnia i szczęść Boże wszystkim.
3: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Kluczowym wydarzenia będzie noblista Jeffrey Hinton, nazywany ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji. Będzie to pierwsza edycja konferencji organizowana we Wrocławiu. Wrocław pozostaje trzecim i największym ośrodkiem sektora w Polsce, po Warszawie i Krakowie z ponad 70 tysiącami pracowników, mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
1: We Wrocławiu swoje miejsce znalazło tak wiele firm. Mówimy o 280 podmiotach, jeżeli chodzi o centra usług finansowych, R&D czy wreszcie nowe technologie. Przeliczamy sobie to i te przeliczenia mówią, że to jest prawie 90 miliardów PKB. Taki jest jakby udział tych wszystkich firm, no nie tylko w budowaniu miasta i regionu, ale także Polski. Dlatego bardzo się cieszę, że za niespełna dwa tygodnie będziemy mogli spotkać się na takim dużym samicie, gdzie będziemy mogli kolejny raz wymienić się doświadczeniami, gdzie będziemy mogli, myślę, dać sobie wszyscy dużo dobrej takiej energii po to, aby dalej właśnie Wrocław, Dolny Śląsk i Polska mogły silnie rozwijać się gospodarczo.
0: O tym, że Dolny Śląsk jest liderem, jeśli chodzi o ilość start-upów w skali poszczególnych regionów w Polsce, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Najwięcej takich innowacyjnych, nowatorskich działalności gospodarczych otwiera się na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk to też lider, województwo w pozyskiwaniu dużych inwestycji zagranicznych. Mam nadzieję, że te największe jeszcze przed nami i te najbardziej innowacyjne, chociażby z obszaru półprzewodników, i nad tym bardzo mocno pracujemy. Ale nie byłoby to możliwe i nie mogłoby to mieć miejsca, gdyby nie też budowa takiego dobrego klimatu, gdyby nie tak mocne ośrodek akademicki, jakim jest Wrocław, gdyby nie też taka otwartość dolnośląskich samorządowców, tutaj pana prezydenta Jacka Sutryka, na nowe pomysły, na nowe inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw jest nadchodzący kongres ABSL Summit. To coś, na co myślę, jako Wrocław, jako Dolny Śląsk długo czekaliśmy, o co długo zabiegaliśmy.
0: Prezes ABSL Janusz Dziurzyński mówi o tym, że summit organizowany jest w Polsce od kilkunastu lat, jednakże do Wrocławia trafi po raz pierwszy już niedługo.
3: Wydarzenie summit, czyli szczyt albo konferencja, mówiąc potocznie, organizowane jest od kilkunastu lat w Polsce. O dziwo po raz pierwszy odbywa się we Wrocławiu. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że tym razem będzie miało miejsce we Wrocławiu. Summit przyciąga inwestorów, firmy, które już wcześniej zainwestowały w Polsce i które dają zatrudnienie prawie pół milionowej rzeszy specjalistów sektora usług dla biznesu. Ten sektor jest taką perełką w koronie gospodarki Polski, zdecydowanie najbardziej innowacyjny, który odpowiada za prawie 6%, dokładnie 5,7% PKB, produktu krajowego brutto. Jest to ogromna gałąź gospodarki i, tak jak wspomniałem, najprężniej rozwijająca się. Summit, czyli nasza konferencja, jest takim kluczowym miejscem spotkań ludzi, którzy tworzą ten sektor. Zarówno tworzą go dzisiaj, tworzyli przez lata, jak i, co bardzo ważne, będą tworzyć w przyszłości. Są to potencjalni inwestorzy, przyszli liderzy, którzy tutaj będą lokować swoje centra i tu będą zatrudniać nasz talent. Talentem sektor stoi, talentem stoi Polska, to dlatego nasi absolwenci i nasi specjaliści mają tak wysokie wzięcie i cieszą się tak ogromnym szacunkiem i respektem wśród międzynarodowych firm, ale również wśród firm polskich.
0: Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Know the Unknown, a główną osią dyskusji będzie sztuczna inteligencja. Ja tylko dodam, że jest to najważniejsze wydarzenie sektora usług biznesowych w Europie, które zgromadzi liderów największych globalnych korporacji ze światowej listy, największych 500 przedsiębiorstw globu, ekonomistów i przedstawicieli administracji publicznej. A po więcej szczegółów zapraszam już teraz na stronę Radia Rodzina.
4: Radio Rodzina. Rzek, sek, 94 FM.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
2: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
1: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu i silny wiatr, nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni Celsjusza dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekający na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja stała się coraz bardziej niebezpieczna, ale wszyscy liczą na to, że wszystko się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
4: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
1: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób. Według szacunków uchodźców może być nawet milion. W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z wizytą Leona XIV. Jest to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Graczkiewicz, redemptorysta.
5: Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesji było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
1: Dziś, w czwartym dniu pielgrzymki, papież poleci do stolicy Katalonii, Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też msza święta celebrowana przez papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych z udziałem Leona XIV.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie już 21 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu również 21 stopni, więc jest ciepło i dziś ciepło będzie nawet do 24 stopni, jeżeli chodzi o Wrocław, no i Dolny Śląsk również 24 stopnie to najwięcej. Dziś też możliwe opady deszczu we Wrocławiu w drugiej połowie dnia, a miejscami również mogą wystąpić burze.
7: Reklama.
8: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
9: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina.
7: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 5 minut po godzinie 9:00, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a potem polecajki od Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ale również przypominam, że dziś mamy wtorek, a jak wtorek, to w Radiu Rodzina możecie zdobyć pizzę od Pizzerii Muzycznej. Więcej szczegółów niebawem, także bądźcie czujni!

0: werble wybrzmiały, a to oznacza tylko jedno. Na naszej antenie rozpoczynamy przegląd prasy. Ilona Baran jest już ze mną w studiu. Witam cię serdecznie o poranku. Jak się masz?
1: Jak się mamy? Dobrze się mam. Na początku cześć Natalia, dzień dobry wszystkim. Zaczynamy od Nowego Dworu. Już od 12 do 14 czerwca osiedle zamieni się w przestrzeń sąsiedzkich spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Festiwal Tkanki Miejskie, sztuka budowania relacji, organizowany przez Centrum Kultury PAFAK, ma pokazać, że lokalna wspólnota to coś więcej niż adres zamieszkania. W programie m.in. odsłonięcie muralu, artystycznych instalacji, rodzinna gra terenowa, piknik na trawie, sąsiedzka wymiana książek, ubrań, a także spacer po architekturze Nowego Dworu. Finałem będzie kolacja pod gołym niebem i międzypokoleniowa potańcówka przy przebojach lat 70. i 80. Brzmi jak plan na weekend.
0: Chce się aż pójść.
1: Dokładnie. A organizatorzy podkreślają, że to święto relacji sąsiedzkich i okazja, by lepiej poznać ludzi mieszkających tuż obok. A co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbywają się w otwartej przestrzeni osiedla. Przypominam, od 12 czerwca do 14 najbliższy weekend.
0: Na Nowym Dworze we Wrocławiu.
1: Dokładnie.
0: A z Nowego Dworu gdzie się teraz przeniesiemy?
1: A z Nowego Dworu przenosimy się do Małopolski. Ciekawostka, która potrafi zaskoczyć nawet osoby znające mapę Polski. W Beskidach u stóp Babiej Góry znajduje się Zawoja. Największa i najdłuższa wieś w kraju. Ma aż 18 km długości i ponad 100 km kwadratowych powierzchni. To więcej niż zajmują razem Watykan, Monako i San Marino. Ale Zawoja to nie tylko imponujące liczby, to także miejsce o bogatej góralskiej tradycji związane z kulturą babiogórców, pełne drewnianej architektury i regionalnych zwyczajów. Stąd najłatwiej ruszyć na Babią Górę, jednej z najbardziej charakterystycznych szczytów w Polsce. Latem, wiadomo, przyciąga się turystów siecią górskich szlaków, zimą narciarzy, a przez cały rok zachwyca spokojem i bliskością. To też taka propozycja, ale taki już na taki dłuższy weekend.
0: A ja mam teraz dla ciebie ciekawostkę, Ilona. Gotowa?
1: I nie tylko dla mnie.
0: No, nie tylko dla ciebie, ale nie wiem, czy wiesz, ja mam tam korzenie z okolic Zawoi właśnie. Takie rodzinne.
1: O, to ciekawostka.
0: Także Zawoja dobrze znana, tam z tego co wiem, to pogotowie się myli, jak musi dojechać, bo numery są tak bardzo zawiłe.
1: O, to widzisz, to będziesz mogła dzisiaj powiedzieć więcej naszym słuchaczom o Zawoi.
0: Myślę, że musimy teraz lecieć dalej.
1: Lecimy i wracamy na Dolny Śląsk, a dokładnie do Wrocławia. Skoro mowa o podróżach, to wiadomo, wakacje coraz bliżej. We Wrocławiu rusza cykl letnich pikników, które mają połączyć zabawę z nauką i sąsiedzką integracją. Wakacje z wrocław.pl to 6 bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez całe lato w parkach i terenach rekreacyjnych różnych osiedli miasta. I na uczestników czekają warsztaty, konkursy, strefy relaksu, przygotowane wspólne z radami osiedli. Można sprawdzić również swoją wiedzę o mieście, nauczyć się rozpoznawania internetowych zagrożeń, dowiedzieć się, jak nie marnować rzeczy, a nawet skompletować plecak ewakuacyjny. Pierwszy piknik już 21 czerwca w Parku Grabiszyńskim, a kolejne będą się odbywać co 2 tygodnie, aż do końca sierpnia. Organizatorzy zapowiadają, że każdy z nich będzie trochę inny, ale cel pozostaje ten sam, czyli aktywne, rodzinne i bezpłatne wakacje blisko domu.
0: Myślę, że to taki fajny sposób na rozerwanie się w te wakacje.
1: Ale przede wszystkim na przyjemne spożytecznym, bo oprócz relaksu będzie można właśnie się nauczyć pierwszej pomocy, czy też właśnie różnych ciekawostek na tych piknikach, więc no tak, przyjemne spożytecznym to jest bardzo dobre określenie.
0: A my już teraz ci, Ilona, dziękujemy. I skoro wprowadziłaś nas w taki wakacyjny klimat, no to teraz troszkę włoskich rytmów na naszej antenie. Eros Ramazzotti już teraz.

0: To był zespół Republika na antenie Radia Rodzina, a już teraz, tak jak co wtorek, około godziny 9:30 spotykamy się z Wrocławską Księgarnią Archidiecezjalną, tak i dziś jest podobnie. Pani Monika jest już teraz ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś przyniosła pani kolejne propozycje i jak zdradziła mi pani przed wejściem na antenę, porozmawiamy sobie o kobietach. O jakich?
1: Tak, dzisiaj będzie o kobietach i dla kobiet. Pierwsza książka jest o świętej Joannie Beretcie Molli. I to jest tytuł właśnie Święta Joanna we wspomnieniach męża. Autorstwa właśnie męża, Pietro Molla i Elio Guerriero. I jest to, no jak można się domyśleć, wywiad z mężem, dosyć obszerny, gdzie bardzo ciekawe różne szczegóły możemy poznać i dowiedzieć się, jak to było, że na przykład, że biskup zapytał o pozwolenie pana Molle, czy może w ogóle rozpocząć proces beatyfikacyjny, przygotowania do procesu, tak, te wszystkie badania. No i on się zastanawiał mocno i najbardziej się czego obawiał? Wpływu na rodzinę. Na dzieci, małe dzieci, wtedy były malutkie jeszcze. No i jak później dalej opowiada, no rzeczywiście ten wpływ był, jego obawy były uzasadnione, no ale no właśnie, dużo różnych takich szczegółów bardzo ciekawych.
0: Czyli możemy tak poznać od innej strony tą świętą.
1: Tak, może powiem, co mnie tak tutaj zaciekawiło, zdziwiło. Ja gdzieś tam znałam tą świętą trochę, powiedzmy tak, nie wgłębiałam się nigdy bardzo, tak, pewnie państwo kojarzą, że była lekarką i no umarła ratując dziecko, tak, ponieważ była w ciąży, miała guza, no i chcąc oszczędzić to życie, tak, ratować dziecko, jakby w ograniczonym zakresie zgadzała się na leczenie, no i po porodzie szczęśliwym zmarła tydzień później, więc myślę, że tyle dużo osób wie, natomiast co mnie na przykład zdziwiło, że państwo się pobrali dosyć w zaawansowanym wieku już będąc. I to jest też, myślę, taka, no na dzisiejsze czasy rzecz, która gdzieś tam może do ludzi przemawiać, ponieważ ona miała 33 lata, a on 43.
0: No,
1: oboje pracowali, tak. On był dyrektorem fabryki, takim bardzo zapracowanym człowiekiem, odnoszącym bardzo duże sukcesy. Ona lekarką, tak, i też działającą bardzo szeroko, też w wolontariacie i właśnie leczącą i prywatnie w gabinecie i w szpitalu. Więc, no właśnie, dwoje takich ludzi już w takim wieku i w momencie życiowym takiego już szczytu, powiedzmy, aktywności już osadzonych w swoim życiu spotkało się.
0: Tak. I potoczyła się dalsza historia.
1: Tak, bardzo ciekawe. No nie byli ze sobą długo, ponieważ no właśnie stało się jak się stało, więc małżeństwo ich trwało 7 lat. Czwórka dzieci, tak, z tego małżeństwa. I no tak jak mówię, ciekawe, jeszcze taka ciekawa rzecz na przykład w tych wspomnieniach, jak on opisuje, że Joanna była taką bardzo ciepłą osobą, otwartą, emocjonalną też, a on właśnie nie. A on był taki zamknięty w sobie, że nie potrafił okazywać uczuć, że właśnie był bardzo zapracowany. Więc naprawdę takie to jest bardzo życiowe, ciekawe i bardzo się tak czyta przyjemnie, ciekawie i co?
0: Pewnie też taka inspirująca pozycja.
1: Inspirująco, tak, tak. Chociaż no, jej postawa jest bardzo niedościgniona, bym powiedziała, tak? Też historia ich rodzin jest przedstawiona. Także bardzo polecam.
0: Czyli takie kulisy z życia tej świętej i jej rodziny, ale mamy też kolejną pozycję o innej kobiecie.
1: Tak, o kobiecie biblijnej. I to już jest pozycja stricte dla kobiet, ponieważ to jest opracowanie sióstr Anny Marii Pudełko i Judyty Pudełko. Abigail, gniew niszczący i gniew twórczy. I Abigail to jest właśnie kobieta z Biblii. Taka bardzo poboczna gdzieś tam postać z pierwszej księgi Samuela. I tutaj mamy tą historię biblijną przytoczoną na początku w całości, zacytowany ten fragment, na którym się opiera cała książka. No i tak jak tytuł nam mówi, tak, chodzi o gniew. I myślę, że też bardzo wartościowe, ponieważ nieczęsto czy rzadko, no nie wiem, potrafimy przeżywać gniew prawidłowo. Nie? Myślę, i mężczyźni, i kobiety, ale kobiety mogą mieć problem może bardziej z takim chowaniem gniewu.
0: Czy ta książka może więc pomóc nam jakby wypracować sobie sposoby przeżywania gniewu?
1: Tak, zobaczyć w ogóle, czy ja się gniewam. Myślę, że często, no ja tak miałam też, nie? Takie poczucie, jakby ktoś spytał, czy się złości, czy się gniewasz. No nie gniewam się, ale to jest odruch naturalny, który każdy z nas ma. I teraz pytanie, jak ja to przeżywam, prawda? Czy ja to przeżywam w sposób dobry, bo Pan Bóg dał ten gniew też po coś, tak? Żeby bronić się, żeby bronić wartości, żeby nie zgadzać się na jakąś krzywdę. Natomiast możemy mieć taki schemat gdzieś w sobie, że ten gniew chowamy, nie pozwalamy sobie na niego. I tutaj jest nie tyle teoria, ale też dużo praktyki, to chciałam jeszcze powiedzieć, że są różne ćwiczenia, są miejsca na notatki, na przemyślenia, żeby właśnie rozpoznać najpierw w sobie, zobaczyć, jak ja się gniewam, co we mnie złość czyni, jak ja reaguję, tak, w jakich sytuacjach i gdzieś może pomóc sobie właśnie to uporządkować, coś uzdrowić. Bardzo i bardzo też taka niewielka objętościowo i niedroga, więc naprawdę bardzo polecam.
0: Także dzisiaj rozmawialiśmy o dwóch pozycjach książkowych. Jedna, pierwsza o świętej Joannie Beretcie Molli, a druga o jednej z kobiet biblijnych, Abigail, pani Monika z wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej była dziś ze mną. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię czasem wejść do łazienki i stanąć stopami, szczególnie po chłodniejszej nocy, na ciepłej podłodze i myślę tu między innymi, a właściwie tylko i wyłącznie o ogrzewaniu podłogowym, które tak wspaniale nagrzewa te podłogi. No i słuchajcie, ogrzewanie podłogowe, które kojarzy się nam z czymś nowoczesnym, bo oczywiście teraz stosowane jest powszechnie, tymczasem

0: ma ono bardzo długie korzenie, bo mianowicie Rzymianie stosowali je już 2000 lat temu. System ten nazywał się hypokaustum, od greckich słów hypo, czyli pod, i kain, czyli palić. I działał bardzo prosto. Otóż pod podłogą znajdował się piec, który ogrzewał powietrze, a podłoga leżała na kamiennych lub ceglanych słupkach o wysokości około 80 cm, natomiast gorące powietrze krążyło w przestrzeni między nimi. Dodatkowo kanały w ścianach rozprowadzały ciepło po całym pomieszczeniu. No powiem wam, jak patrzę się na to, to gdzie bym wyobraziła sobie, że w starożytności takie cuda mają. Ale słuchajcie dalej. Pomieszczenia, te, które wymagały największego ciepła, były po prostu umiejscowiane bliżej pieca, a im więcej paliwa, tym cieplej. System był jednak kosztowny w budowie i eksploatacji, więc używano go głównie w łaźniach publicznych i prywatnych willach zamożnych obywateli. A co ciekawe, starożytni Grecy znali tę technologię jeszcze wcześniej, już od IV wieku przed naszą erą, a Rzymianie tylko ją przejęli i udoskonalili. A skoro mówimy o ogrzewaniu podłogowym, to ono w dawnych czasach również było stosowane w Polsce. Z hypokaustu korzystano w wieku między wiekiem XIII a XVI i używano go m.in. w Zamku Krzyżackim w Malborku, gdzie do dziś możemy dowiedzieć się o tej historii i że właśnie tam też była ciepła podłoga.
1: Tu Radio Rodzina.

5 minut pozostało nam do godziny 10, a ja tylko kilka słów o tym, co o godzinie 10 nas czeka, bo dziś w Radiu Rodzina porozmawiamy sobie i przeniesiemy się do Lubiąża. A dlaczego? No właśnie dlatego, że tam już w lipcu odbędzie się Slot Art Festival. Tegoroczna edycja tego festiwalu przebiegać będzie pod hasłem Portal. Jak tłumaczy Martyna Grol z Biura Promocji, ma ono dwa znaczenia. Dotyczy zarówno doświadczeń uczestników, jak i samego wydarzenia, które nieco zmienia skalę, a w jaki sposób, no to tego właśnie dowiemy się już za chwileczkę o godzinie 10.10 w audycji Przystanek Kultura, bo właśnie Martyna Grol będzie naszym gościem i będziemy rozmawiać na temat tegorocznej edycji Slot Art Festival, a rozmowę poprowadzi Ilona Baran. Na naszej antenie już teraz zespół Roxette.

0: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
1: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
0: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu i silny wiatr, nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni Celsjusza dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekający na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja stała się coraz bardziej niebezpieczna, ale wszyscy liczą na to, że wszystko się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
3: Wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
0: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób. Według szacunków uchodźców może być nawet milion. W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z wizytą Leona XIV. Jest to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam, młodym, ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Dziś, w czwartym dniu pielgrzymki, papież poleci do stolicy Katalonii, Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też msza święta celebrowana przez papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych z udziałem Leona XIV.
5: A w Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 23 stopnie na termometrach, ale w odczuciu 25. Chociaż tak patrzę się przez okno, troszkę się niebo ściemniło, a to oznacza, że opady mogą dziś nadejść. No i synoptycy przewidują, że we Wrocławiu nastąpią one dopiero około godziny 16, ale na Dolnym Śląsku dziś ogólnie może być deszczowo, a nawet i burzowo w niektórych miejscach, przed czym również ostrzegają synoptycy.
6: Reklama.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Aleje Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
8: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
9: Finiszujemy na nowych żernikach.
6: Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę o 10.10. Audycja Przystanek Kultura, a w nim gościem Ilony Baran będzie Martyna Grol z Biura Promocji Slot Art Festival. No i dziś właśnie o tym festiwalu porozmawiamy, a więc przeniesiemy się również do Lubiąża.

0: Przystanek Kultura.
1: Martyna Grol z promocji Slot Art Festival jest w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Przy mikrofonie Ilona Baran. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym festiwalu, który na początku lipca rozpoczyna tak na dobrą sprawę wakacje. Co jest najważniejszą ideą tego festiwalu?
2: Najważniejszą ideą tego festiwalu jest doświadczanie, wspólna twórczość, no i przede wszystkim też to, że to jest festiwal bez używek, bez przemocy. To jest soberowy festiwal. W tym roku naszym hasłem festiwalu jest też portal, bo chcemy doświadczać nowych rzeczy, chcemy każdego uczestnika przenieść w jakieś inne miejsce. Inne to znaczy dobre dla niego, takie, które sam odnajdzie i takie, które sprawi, że będzie się rozwijał. Bo dla festiwalu najważniejszym też takim nadrzędnym hasłem jest sztuka życia.
1: Wybór hasła portal, dlaczego?
2: Dlatego, że my się trochę zmieniamy, my przechodzimy przez swego rodzaju portal jako wydarzenie, ze względu na to, że trochę zmniejszamy może skalę festiwalu w tym roku, nie wiemy, co będzie w przyszłości, ale w tym roku trochę zmniejszamy skalę festiwalu, nie mamy dużej sceny, mamy za to kino plenerowe, staramy się wzmacniać inne punkty programowe, inne miejscówki, no i zobaczymy, co z tego będzie. Ale też portal, dlatego że nie chcemy stać w jednym miejscu, chcemy zobaczyć, co za tym portalem nas czeka.
1: Dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest właściwie dla wszystkich, tak bym powiedziała, mimo że to jest takie sztampowe raczej, ale jest dla wszystkich, dla rodzin, dla młodych ludzi, dla starszych osób. Właściwie mamy cały przekrój, ponieważ festiwal ma kilkadziesiąt lat. Przyjeżdżają tam już nie tylko młodzi uczestnicy, ale też uczestnicy, którzy mają rodziny. Przyjeżdżają, zabierają rodziców jako opiekunów do dzieci. No i przyjeżdżają też naprawdę małe dzieci, które tak naprawdę dorastają z festiwalem. W zeszłym roku miałam taką historię, spotkałam dziewczynę, która pokazała mi swoje zdjęcie z rodzicami na kocu pod platanem, gdzie była takim naprawdę małym niemowlakiem. Rodzice zabrali ją na slot jako niemowlaka, a w tym roku jest dziewczyną, która skończyła już 18 lat, bo w zeszłym roku 17, i jest już pełnoletnią uczestniczką naszego wydarzenia, jest oczywiście wolontariuszką, no i przejęła po prostu po rodzicach tą pałeczkę. Rodzice jeżdżą dalej razem z nią.
1: Mieliśmy okazję być w tamtym roku na slocie i porozmawiać trochę z uczestnikami i faktycznie jest tak, że za każdym tym uczestnikiem stoi historia. A jaka jest twoja?
2: Oh, wow. Moja historia związana z tym festiwalem jest taka, że ja właściwie nie jestem z Wrocławia, jestem z województwa lubuskiego. Przyjechałam do Wrocławia na studia, poznałam tutaj grupę ludzi, ponieważ szukałam takich kręgów, gdzie mogę działać i mogę tworzyć. Poznałam grupę ludzi, która była przy różnych wydarzeniach, takich związanych z kulturą we Wrocławiu, i między innymi pewien młody mężczyzna zaprosił mnie na właśnie Slot Art Festival. Powiedział, że on tam już jeździ od jakiegoś czasu. W tym momencie, kiedy mnie zaprosił, no to był osobą, która szefowała w technice, czyli w produkcji festiwalu. Ja przyjechałam na festiwal jako jego osoba towarzysząca, jako uczestnik, ale tak naprawdę cały festiwal, przyglądając się temu wydarzeniu, korzystając z niego jako uczestnik, no byłam w niebo wzięta, ale też stwierdziłam od razu, właściwie chyba na trzeci dzień, że ja muszę coś tu robić, że po prostu ja chcę coś tu robić. I kolejny rok to już był mój wolontariat po prostu na tym festiwalu. I zaczęło się od festiwalowej telewizji Slot TV, która codziennie wypuszcza materiał całodniowy, podsumowanie naszego festiwalu, a potem już właśnie te działania promocyjne. Poznałam tam niesamowitych ludzi, z którymi utrzymuję relacje pozafestiwalowe, całoroczne. No i dalej ten młodzieniec też jest ze mną.
1: Ile lat już trwa twoja przygoda ze Slotem?
2: Moja przygoda ze Slotem trwa 14 rok.
1: Czy przez ten czas, tych 14 lat, masz w głowie jakąś taką historię, która ci tak mocno zapadła i którą pamiętasz, albo wydarzenie, warsztaty?
2: Myślę, że to, co mnie najbardziej zawsze zadziwia na Slocie, na każdej edycji festiwalu, to są pierwsze dni, jak się witamy, nie widzimy się cały rok, a wracamy tam jak do domu. I ja mam takie osobiste poczucie, że ja jak przyjeżdżam tam właśnie, to wracam do domu, wracam do rodziny, spotykam swoich dalekich krewnych, którzy też się zjechali do tego miejsca. Możemy opowiedzieć sobie, co się działo w ostatnim czasie, no i wspólnie tworzyć, bo budujemy wspólnie ten festiwal, bo jednak większość tych osób tworzy to miejsce, współtworzy, zresztą każdy współtworzy, uczestnicy też współtworzą Slot Art Festival, ale coś, co najbardziej mi zapadło, chyba koncerty naszej Slot Art Orkiestry. To jest tak piękne wydarzenie. W tym roku również niestety nie mamy tego w programie, ale to są niesamowite wydarzenia, gdzie faktycznie wszyscy albo stoją, albo siedzą i słuchają. Też te aranżacje, które były tworzone przez orkiestrę, zawsze są bardzo dobrze dopasowane do tych materiałów filmowych, które są wyświetlane. No i te przygotowania, to naprawdę jest ciężka praca i długo przed festiwalem jeszcze się zaczyna. Myślę, że zawsze bardzo lubię spotkania w kafejkach. Te poranki, gdzie przychodzę do jakiejś kafejki i mówię, kawkę bym poprosiła, czy jest slot buła, to jest pierwsze pytanie też oczywiście, czyli nasza festiwalowa bułka, która jest w różnych wariacjach oczywiście smakowych, no i te spotkania, te rozmowy rano w kafejkach, ale w ogóle cały jakby ten czas, który spędzam na slocie, to jest zawsze coś wyjątkowego. Nie potrafię przywołać aż tak jakiegoś jednego momentu, bo każdy festiwal dla mnie jest takim wspaniałym momentem roku.
1: Wspomniałaś o wolontariacie i o tym, że jest was dużo, że wolontariusze tworzą ten slot. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie wolontariatu i czy jeszcze można się zgłosić?
2: Można się zgłosić jak najbardziej. Jeszcze w niektórych działach wolontariackich właśnie najbardziej nawet potrzebujemy. Potrzebujemy jeszcze na pewno w wolontariacie medycznym, wolontariuszek i wolontariuszy. Mamy wolontariaty jak sanitarka, technika, elektrycy. Mamy działy administracyjne odpowiedzialne za biuro, za dni przygotowań. Mamy kafejki, zapotrzebowanie nasze, nasz magazyn kafejkowy. Mamy oczywiście też wolontariat, który odpowiada za program, warsztaty, sceny, miejscówki. Tych możliwości wolontariackich jest naprawdę dużo i tak jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby zgłaszać się do wolontariatu. To działa w taki sposób, że jeśli nie dostaniesz się do działu, do którego się zgłaszałeś, zaproponowane będą ci po prostu też inne działy, więc tutaj bez obaw. Co wolontariat daje takiemu człowiekowi? Myślę, że ja jako wolontariuszka festiwalu mogę powiedzieć, że daje przede wszystkim niesamowite doświadczenie pracy, współtworzenia, takiego bycia częścią jakiejś wspólnoty, też ekipy, bo mamy po prostu te działy wolontariackie już właściwie jako takie całe ekipy. To są osoby, które przyjeżdżają co roku do tej samej działki, bo są po prostu już taką właśnie zwartą grupą znajomych, więc wolontariat na slocie zdecydowanie to jest coś, co rozwija młodych ludzi, starsze osoby, które chcą, również mogą być w wolontariacie. Wzbudza takie poczucie odpowiedzialności, no i też umożliwia korzystanie w ogóle z festiwalu, więc myślę, że to jest też taka wartość dodana, że oprócz tej pracy i tego, że dajesz od siebie tą pracę, to też możesz uczestniczyć.
1: Do rozmowy wracamy za moment. Zostańcie Państwo z nami.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Studio Radia Rodzina Martyna Grol z Biura Promocji Slot Art Festival, a przy mikrofonie Ilona Baran. Jak wygląda taki typowy dzień na festiwalu?
2: Typowy dzień na festiwalu. Poranki, kiedy budzimy się w namiotach i sprawdzamy, jaka jest pogoda. To jest pierwsze. W tym roku będzie pięknie, to wiemy na pewno. Zaczyna się tak naprawdę turnus w stronę głównych miejscówek, czyli właśnie kafejki, żeby poszukać czegoś na śniadanie, kawa, rozmowy, koc pod platanem, wspólne śniadania, wspólne rozmowy. Jest również z rana koncert uwielbienia, scena uwielbienia, do której można dołączyć. Jest kino dla dzieci też o poranku, kino w piwnicy. Bodajże robiło takie pasma właśnie. Myślę, że taki typowy dzień to jest planowanie sobie wydarzeń w naszej aplikacji Slot Art Festival lub z informatorem, czyli zaplanowanie sobie tego, gdzie ja dzisiaj chcę pójść. No i oczywiście zaczynają się warsztaty. Mamy 3 tury warsztatów. W każdej turze można pójść na coś innego lub tak naprawdę ciągnąć jakiś jeden wątek warsztatowy w swoim harmonogramie. Potem mamy spotkania z gośćmi specjalnymi często lub spotkania w różnych innych miejscówkach. Spotkania w miejscówkach podróżniczych, literackich, czy właśnie w wozowni z naszymi gośćmi lub gościniami specjalnymi. Właściwie pod koniec dnia już zaczyna się właśnie kino plenerowe w tym roku, scena klubowa, ale też inne punkty programowe takie jak na przykład scena impro, czy scena teatralna, czy scena taneczna. W tym roku również mamy w Art Katedrze oprócz sceny doświadczalnej, sceny muzycznej doświadczalnej, mamy również scenę imersyjną. To jest coś nowego, co chcemy zaproponować naszym uczestnikom i jest to scena, która łączy muzykę, łączy mapping i wizualki, które tworzy Stowarzyszenie Outpost. Odpowiadało wcześniej za taką scenę muzyczną w kafejce Gafa, a w tym roku wychodzi aż do Art Katedry, gdzie to może robić naprawdę niesamowite wrażenie. Sama jestem ciekawa i na pewno będę uczestnikiem tego wydarzenia. Ale również inne sceny, które dzieją się w obiekcie. Scena nowa, scena muzyki ulicznej. Mamy też w tym roku taki punkt. No i właśnie to kino plenerowe. Myślimy, że to będzie też coś ciekawego.
1: Wspomniałaś o gościach specjalnych. Kto w tym roku przyjedzie na slot?
2: Na ten moment mogę powiedzieć o pierwszym gościu, którego już ogłosiliśmy. I jest to połowa kwiatu jabłoni, który już był na festiwalu jako właśnie duet muzyczny, a w tym roku będzie to Jacek Sienkiewicz i będzie naszym gościem specjalnym, ale również zagra DJ seta, więc to będzie on w nowej odsłonie. Nie możemy się doczekać, żeby wysłuchać tego, jakie ma plany, jak będzie się rozwijała w najbliższym czasie jego twórczość, dlatego cieszymy się niezmiernie na to spotkanie, ono będzie w niedzielę.
1: Wspomniałaś na początku naszej rozmowy o zmianach, które czekają. Ten slot będzie troszkę inny niż te, które znamy.
2: Tak, on będzie troszkę inny, ale dalej będzie tym miejscem, które przede wszystkim ma różnorodność twórczą, kreatywną, możliwość tak naprawdę codziennie doświadczenia czegoś innego, jeśli chodzi o kulturę, sztukę, czy o takie bardzo przyziemne kwestie jak warsztaty, bo warsztaty dalej będą na slocie i będziemy mieli warsztaty sportowe, manualne, muzyczne, dalej warsztaty różne. Te warsztaty niezmiennie są taką też, myślę, dużą siłą slotu, bo naprawdę można się nauczyć czegoś zupełnie nowego albo dokształcać się z tego, co już w poprzednich latach może się nauczyliśmy. Trochę inny ze względu na brak dużej sceny. Nie chcemy po prostu konkurować też z dużymi festiwalami. Chcemy być dalej w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o rozumienie i postrzeganie naszego festiwalu i chcemy dawać ludziom różnorodność przede wszystkim. Dlatego też to hasło Portal, które w tym roku ma nam dać taki kroczek do przodu i zobaczymy, co się wydarzy. Ponieważ chcemy zejść z utartych ścieżek, trochę redefiniujemy właśnie formułę tego naszego slotowego spotkania.
1: Jeszcze jeden aspekt, który jest dość ważny, szczególnie jak jedziemy tam z rodzinami, brak alkoholu i używek. To jest tak, coś, co bardzo mocno na festiwalu czuć, że tego nie ma.
2: Dokładnie. Jeśli chodzi o brak używek, brak przemocy, staramy się tego pilnować. Mamy niesamowite ochronę w postaci wolontariuszy, ale którzy są przeszkoleni i naprawdę realizują niesamowitą misję tak naprawdę na festiwalu. To daje takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu. Osobiście jak jestem w tłumie osób przy jakiejś scenie, która jest większa, typu była duża scena, a teraz będzie kino plenerowe, to ja nie czuję żadnego dyskomfortu. Czuję się swobodnie, czuję się bezpiecznie, nikt się o mnie, że tak powiem, nie obija. To jest naprawdę komfortowe i tak samo jeśli chodzi o właśnie takie podejście do tego, że jednak rodziny przyjeżdżają też z dziećmi, z osobami nieletnimi, małoletnimi, to uważam, że to jest takie miejsce, gdzie naprawdę ja osobiście z rodziną śmiało bym przyjechała.
1: Dlaczego warto przyjechać choć raz na Slot Art Festival?
2: Żeby zostać z nim na zawsze, na tyle, ile będzie edycji. Dlaczego warto? Dlatego, że on poszerza horyzonty, rozwija w człowieku nie tylko twórczość, której tam można doświadczyć, nie tylko tą sztukę życia, z którą codziennie się mierzymy, ale rozwija człowieka w pasji, w inspiracji. Często mamy takie historie, gdzie ktoś przyjechał pierwszy raz na slot i tak trochę, wiadomo, był sceptyczny, z przymrużeniem oka, ktoś go może tak na siłę ściągnął i dopiero jak się pojawił w tym miejscu, zobaczył ludzi, zobaczył tą misję, zobaczył to współtworzenie, tą współpracę naszą i też jego, tego uczestnika, to wyjeżdża z takim poczuciem, chcę więcej, jest mi za mało i przyjeżdża kolejny raz tak naprawdę. No mamy mnóstwo też takich historii, choćby ta moja, gdzie ktoś przyjechał jako uczestnik i stał się wolontariuszem, ktoś przyjechał jako uczestnik i stał się wolontariuszem w części programowej, bo stwierdził, przyjadę ze swoim warsztatem albo namówię kogoś znajomego do tego, żeby zaprezentował tutaj swój warsztat, bo to jest idealne miejsce dla niego. Może też chce tworzyć jakąś odrębną miejscówkę albo odrębną działkę programową. Także tu możliwości jest po prostu niesamowicie dużo, które inspirują. Slot inspiruje, slot rozwija, slot otwiera przede wszystkim człowieka.
1: Co daje wam największą satysfakcję jako organizatorom?
2: My nie jesteśmy agencją eventową. My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chcą tworzyć coś dla innych. Tak naprawdę jest część ludzi, która spotyka się przez cały rok w ramach takiego zespołu i stara się dograć jak najwięcej wszystkich takich newralgicznych elementów festiwalu, ale wszyscy dopiero już wsparci przez wolontariuszki i wolontariuszy możemy tworzyć to miejsce, no i przez uczestników. Uczestnicy również wspierają nas w tworzeniu tego miejsca. I satysfakcją jest chyba to, że widzimy po prostu zmianę ludzi na tym festiwalu, że ludzie się tam zmieniają na dobre, że odkrywają, że otwierają się, że naprawdę wracają do nas te historie, takie ludzkie, gdzie ktoś przychodzi i opowiada, tak, Slot Art Festival zmienił mnie, ja sobie nie wyobrażam już nie przyjeżdżać w lipcu na Slot Art Festival. I myślę, że to jest największą satysfakcją, że to ma sens.
1: Kiedy i gdzie?
2: W tym roku jesteśmy 8-12 lipca i myślę, że to też jest nowość, bo można przyjechać do nas na cały weekend. Poprzednie lata organizowaliśmy festiwal od wtorku do soboty i w niedzielę już właściwie gdzieś tam zamykaliśmy festiwal, składaliśmy wszystko, a w tym roku jesteśmy od środy do niedzieli. Od 8 do 12 lipca w Lubiążu, co też jest dla nas no, niezmiernie satysfakcjonujące, że jednak lokalna społeczność dalej nas wspiera i my też staramy się wspierać lokalną społeczność. W tym roku w ogóle będziemy mieli taki warsztat Lubiąż lokalnie, żeby można było poznać bardziej to miejsce, bo to jest niesamowite miejsce. Jest tam piękno przyrody, Odra, natura, ten obiekt, który robi też niesamowite wrażenie, czyli opactwo, platan, który stoi na środku i jest centrum takim niesamowitym, gdzie właśnie dużo rzeczy się dzieje wokół niego. Więc zapraszamy 8-12 lipca do Lubiąża na Slot Art Festival, żeby odwiedzić w ogóle tą część Dolnego Śląska.
1: Martyna Grol z Biura Promocji Slot Art Festival była gościnią Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: 10.43 na zegarach to był zespół YouTube na antenie Radia Rodzina, a my jak co wtorek, tak jak już też mówiłam na naszej antenie, mamy dla was pizzę od pizzerii muzycznej, no i tym razem, żeby ją zdobyć, trzeba, słuchajcie, puścić wodze fantazji i odpowiedzieć na następujące pytanie: jaki nietypowy składnik dodalibyście do swojej ulubionej pizzy? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do zabawy.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Miałam swój

pizzę fantazji? No i do swojej ulubionej pizzy dodajemy nietypowy składnik. Takie jest nasze pytanie konkursowe, które brzmi właśnie w ten sposób. Jaki nietypowy składnik dodalibyście do swojej ulubionej pizzy? Ja się również zastanawiałam nad tym, co mogę powiedzieć. No i tak sobie myślę, że różne takie, że tak powiem, wydziwiane pizze, one są dobre i smakują. Jednak nie ma to jak powrót do klasyki i czasem po prostu nachodzi mnie ochota na taką po prostu zwykłą pizzę margherite, po prostu sos, ser i to tyle, zapieczone i przepysznie smakuje. Polecam czasem wracać właśnie do klasyki z takich pizz, które mają wiele składników na sobie, bo ta klasyka nigdy się nie nudzi. No i skoro mówimy o tym, że klasyka nigdy się nie nudzi, dzieje się to również w muzyce. No i właśnie przed nami już teraz, myślę, klasyka światowej muzyki, zespół The Beatles na naszej antenie.

A ja tylko przypomnę, że odpowiedzi konkursowe możecie wysyłać na numer 7148 i pamiętajcie, by koniecznie poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. I przypomnę pytanie konkursowe, jaki nietypowy składnik dodalibyście do swojej ulubionej pizzy?

0: Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Śnięte ryby na Podkarpaciu. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wracamy do kraju. Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. Około 7,5 tysiąca porad udzieliły już punkty konsultacyjne działające w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Tak wynika z informacji, jakie podaje spółka. O szczegółach Ewa Grudniok, rzecznik PGG.
3: Jeśli spojrzymy na liczbę osób, która korzysta z tych punktów, to najwięcej osób w kopalniach Ruda. Mam na myśli kopalnie Bielszowice i kopalnie Halęba. Tam udzielono 4 tysiące konsultacji. Natomiast kopalnia Bielszowice to jest kopalnia, która już za miesiąc wejdzie w proces likwidacji, stąd trudno się dziwić, że tamtych zapytań dotyczących różnych możliwości dla pracowników jest najwięcej.
0: Na początku lutego tego roku władze PGG sygnalizowały, że spółka zatrudniająca obecnie około 35 tysięcy osób chciałaby w tym roku zmniejszyć zatrudnienie o około 5 tysięcy. Z tej liczby około 3,5 tysiąca osób mogłoby skorzystać z wprowadzonych nowelizacją ustawy górniczej osłon finansowych. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, zauważa dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia i te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
0: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy, a wakacje szkolne ruszają 26 czerwca.
5: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mam wrażenie, że troszeczkę dusznawo się zrobiło na dworze, ale to nic dziwnego, bo chmury przykryły całkowicie niebo i troszkę się zaciemniły, a to oznacza, że opady mogą dziś nadejść. W tym momencie temperaturowo 24 stopnie we Wrocławiu, w odczuciu 25, no i to jest taka maksymalna temperatura w ciągu dzisiejszego dnia, chociaż na Dolnym Śląsku będzie cieplej, do 27 stopni w górze.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Oh,
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 11.10 już na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Tak się składa, że nie jestem sama. Ze mną w studiu jest ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pieszej pielgrzymki wrocławskiej, a także przewodnik grupy 14. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Spotykamy się, żeby powiedzieć, że w pielgrzymce wrocławskiej następuje wielka zmiana od 2027 roku. Co się wydarzy?
1: Tak, przede wszystkim podkreślam, że w tym roku pielgrzymka idzie w swoim starym trybem, a w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie przewodników oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i było głosowanie i dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać kształt pieszej pielgrzymki wrocławskiej od roku 2027. I demokratycznie głosowaniem postanowiono, że od 2027 roku pielgrzymka sierpniowa nie będzie przechodzić przez Trzebnicę. Czyli pierwszy etap będzie z Wrocławia do Oleśnicy. Nie oznacza to, że pielgrzymka będzie krótsza, tylko po prostu wracamy do tego systemu, że ostatni nocleg będzie na przedmieściach Częstochowy, tak abyśmy mogli jeszcze o takiej wcześniejszej godzinie dojść na Jasną Górę, żeby ten ostatni etap będzie krótszy, żeby pielgrzymi mogli być też w miarę wypoczęci, elegancko ubrani, niezmęczeni i aby też tak w cudzysłowie na trzeźwo uczestniczyć we mszy świętej i o rozsądnej godzinie wrócić do domu.
0: Czy to właśnie jest powód tej zmiany wprowadzonej?
1: Między innymi tak, ponieważ wielu pielgrzymów narzekało, że następnego dnia i tak nie mogą iść do pracy, bo wracają o późnych godzinach, że ten czas bycia przy Matce Bożej jest o wiele krótszy, że ledwo kończy się msza, muszą już biec na autobus powrotny do Wrocławia i innych miejscowości. Stąd też i były przedstawione trzy propozycje, aby wrócić na przykład do tej starej dziewięciodniowej systemu jeszcze od początku istnienia pielgrzymki, czy zostawić ten ośmiodniowy tryb, czy po prostu 8 dni bez Trzebnicy.
0: No tutaj nie będzie Trzebnicy od przyszłego roku, ale to nie znaczy, że o niej zapominacie.
1: To prawda, bo z jednym argumentów było to, że właśnie w październiku około 10 tysięcy pielgrzymów co roku pieszo idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej i jest to nazywane też jest nazywane prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Stąd też uznano, żeby pewnych rzeczy nie dublować. Stąd też ta zmiana o wiele była też łatwiejsza, że Trzebnicy nie omijamy, nie zapominamy o świętej Jadwidze, ale nadajemy temu nowy rytm.
0: Wybiegliśmy troszeczkę w przyszłość, bo mówimy o pielgrzymce w 2027 roku, ale przypomnijmy, że przed nami również tegoroczna, 46.
1: Oczywiście, od 3 do 10 sierpnia rozpoczynamy w katedrze wrocławskiej o godzinie 6 mszą świętą, dochodzimy o godzinie 10 sierpnia w godzinach popołudniowych na Jasną Górę, tam też będzie msza święta. Trwają zapisy na 46. pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisywać się możemy na stronie www.pielgrzymka.pl/zapisy. A ja jako przewodnik grupy 14 też, jeżeli ktoś chciałby dłużej pielgrzymować, to my wyruszamy z góry z kościoła świętej Katarzyny 1 sierpnia o godzinie 6 rano.
0: A my zapraszamy do tego, by zapisać się, wejść na stronę pielgrzymki i dowiedzieć się szczegółów na temat właśnie 46. pieszej pielgrzymki wrocławskiej, która wyruszy już niebawem, bo w sierpniu ze mną, przypomnę, był ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy, a także przewodnik grupy 14. Bardzo serdecznie dziękuję za opowiedzenie nam o tych zmianach.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.

11:25 na zegarach, a więc czas powolutku zapowiedzieć intencje, które już niebawem na naszej antenie od 11:45 będziecie mogli dzwonić do nas i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na antenie. 71 322 20 22, to nasz numer telefonu. Cały czas jednak możecie przysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48. Zapraszam już teraz, trzeba poprzedzić treść wiadomości słowem intencje oczywiście, i ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy niebawem, a tymczasem na naszej antenie zespół Happy Set.

11.36 na zegarach, już coraz bliżej rozpoczęcie intencji przed modlitwą południową. Ja przypomnę, że od 11.45 będziecie mogli dzwonić do nas do studia Radio Rodzina na numer 71 322 20 22, a cały czas możecie wysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje.

Wybiła 11:45, a więc już teraz serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie już dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas możecie przysyłać też intencje SMS-ami. 71:48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria, parafia Szkople. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Henrykę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty, Łukasza i ich synka Michała. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. My również serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia.

Mamy już też pierwsze intencje SMS-owe. Proszę Cię, Matko, nieustającej pomocy o pokój serca, niezłomną wiarę w to, że Bóg ma mnie w swojej opiece i ma wszystko pod kontrolą. Proszę o oddalenie moich lęków i ochronę dla moich córek. W tej intencji prosi Ola. Proszę o wspólną modlitwę do miłosiernego Boga o ratunek w ciężkiej chorobie. Dziękuję. Modli się stała słuchaczka. A ja przypominam, że cały czas możecie składać swoje intencje SMS-owo. 71-48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje, a także telefonicznie 71-322-20-22.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Panie Boże, dzisiaj w intencji własnej. Proszę to Państwa wszystkich o modlitwę, o zdrowie dla mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, życząc wielu błogosławieństw Bożych. Dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w naszej modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

0: Jest już z nami kolejna radiosłuchaczka. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Gorąco proszę o zdrowie dla mojej rodziny, przyjaciół i dla mnie. I serdecznie dziękuję za dotychczasową opiekę nad wszystkimi bliskimi moimi. I dla was, kochani, też dużo, dużo ciepła, które nam dajecie, i radości, i Bożej modlitwy za wiernych. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Polecamy ją w modlitwie i życzymy wszystkiego dobrego.

proszę o błogosławieństwo Matki Bożej dla naszego trzydniowego prawnuka Leona i jego rodziców Oli i Maćka. Proszę o to pradziadkowie Lucyna i Jędrek.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne, szczęść Boże.
1: Ja bym chciałam żyć dla siebie, wykazać wcześniej dużo zdrowia, żebym mogła być Jezusem, czym waszą ją dziewczyną, żeby wątali o tym się do was zawsze zajmować. Na ciocie, która mi dzisiaj dobrą imprezę zrobiła, te prośby, żeby też radę naszej.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: wstrzymanie ognia między Izraelem a Iranem. Ceny ropy spadają. Co dalej z pakietem CPN? Papież w Hiszpanii zwrócił się do wolontariuszy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ropa tanieje. Po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał wczoraj Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Zapewnił przy tym, że negocjacjom pokojowym mogą zagrozić, tu cytat, ignorancja i głupota. W sobotę i niedzielę wzrosło napięcie między Iranem a Izraelem. Armie atakowały wzajemnie cele w obu krajach.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: A pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No, jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5 zł 93 grosze, a litr 98 maksymalnie 6 zł 57 grosze. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 45 groszy. Trwa pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii. Dziś papież spotkał się z wolontariuszami w Madrycie. Tysiącom młodych ludzi dziękował za zaangażowanie.
3: Chciałbym podzielić się z wami prostą refleksją, którą streściłbym w następujących słowach. Chrześcijanie są powołani, aby nieść światu zaczyn bezinteresowności. Jezus posłużył się obrazem zaczynu w przypowieści o Królestwie Niebieskim, zapisanej przez Ewangelistę Mateusza. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.
0: Kolejnym celem pielgrzymki Ojca Świętego będzie Barcelona. Wracamy do kraju. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował nas wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowisko prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Ale z tego co wiadomo, do tej pory ten kandydat nie miał pełnego poparcia w koalicji rządzącej.
4: Godzina 12:15, wtorek 9 czerwca, we Wrocławiu aktualnie 24 stopnie. Temperatura teraz już nie będzie rosła, będzie spadać. Dzisiaj możemy spodziewać się również opadów deszczu we Wrocławiu i w pozostałej części Dolnego Śląska. Mogą także lokalnie wystąpić burze. Opadów możemy spodziewać się po godzinie 16. Najprawdopodobniej warto zabrać ze sobą parasolkę albo jakieś okrycie przeciwdeszczowe.
5: Reklama.
6: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
7: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina, a tu przy mikrofonie w studiu Judyta Exner. Witam się z Wami serdecznie. Jest aktualnie 17 minut po godzinie 12, a ja z Wami będę do godziny 18. Zaczniemy tą godzinę muzycznie, energetycznie z utworem Nowe Buty, New Shoes, Paolo Nutini. Już teraz na antenie Radia Rodzina. Zostańcie z nami.

O tym, że to tylko złudzenie, śpiewa Justyna Steczkowska na antenie Radia Rodzina. 27 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner, a dzisiaj 9 czerwca obchodzimy kilka nietypowych świąt. Zaglądam do kalendarza. Jest m.in. Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda i zagadkowy Dzień Agugaga. Myślałam początkowo, że to może jakiś egzotyczny ptak albo jakieś zwierzę, które jest już na granicy wyginięcia. Otóż nie, Agugaga to święto pierwsze słów i magicznych chwil rodzicielstwa. Właśnie nawiązuje do tych pierwszych słów niemowląt, które często brzmią właśnie jak agu, gaga, gaga, gugu, baba, baba. I to więcej niż humorystyczne święto, to przypomnienie o cudzie komunikacji. O tym, że rozmowa już rodzi się w tej chwili, kiedy niemowlę i rodzic nawiązują kontakt wzrokowy i ta ochota, żeby wypowiedzieć jakieś słowo, jest tak silna i nawiązać kontakt, że właśnie rodzi się agugaga lub gugugaga. Jest też taki utwór zespołu Arkanoego, może go kojarzycie, agugu. No i od razu skojarzył mi się właśnie z dzisiejszym dniem, czyli dniem agugaga, świętem pierwszych słów i magicznych chwil rodzicielstwa. Teraz na naszej antenie utwór agugu zespołu Arkanoego.

Ten dźwięk, który słyszycie, to gumowa kaczuszka, którą jedno z dzieci ściska do mikrofonu. Byłam na koncercie w tym roku Arki Noego, koncercie Kolęd. No było to niesamowite przeżycie i pamiętam właśnie tą gumową kaczuszkę podczas utworu Agugu, która bardzo mnie zaskoczyła. I teraz słyszę, że w utworze na płycie również jest wykorzystywana.

0: 38 minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Judyta Exner. Powoli zbliża się godzina 13. 13.10 to audycja Dziś w Kościele i zapowiem ją teraz krótko. Tematem będzie Bal Wolnych Serc. Nowa inicjatywa dla katolickich singli z Wrocławia. Zamiast aplikacji randkowej parkiet, rozmowa i spojrzenie w oczy. Już 27 czerwca we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Balu Wolnych Serc. Wydarzenia skierowanego do młodych katolików w wieku 18 do 30 lat, którzy chcą poznać nowych ludzi i spędzić czas w bezpiecznej, bezalkoholowej atmosferze. Wydarzenie adresowane jest do osób związanych z duszpasterstwami akademickimi, wspólnotami i stowarzyszeniami katolickimi działającymi we Wrocławiu. Organizatorzy podkreślają, że jednym z głównych celów balu jest integracja środowisk, które na co dzień funkcjonują oddzielnie. O idei wydarzenia mówi Jakub Łuckiewicz, organizator.
1: Można pogadać, pobawić się, wziąć od siebie numer. Właściwie to tak, no o to właśnie nam chodzi, żeby młodzi ludzie spotykali się i się poznawali. Żeby połączyć również te właśnie grupy zarówno duszpasterskie, jak i wspólnotowe, ponieważ różne są zakresy wiekowe dla duszpasterstw. Niektóre osoby już wychodzą ze względu na wiek, a jednak jeszcze gdzieś tam dalej idą, na przykład do wspólnoty, dołączają gdzieś dalej, a już nie mają dostępu do poprzednich jakby grup. No i my chcemy stworzyć taką przestrzeń, atmosferę, żeby wrócić do siebie, raz, że zintegrować również ze sobą różne duszpasterstwa, żeby bardziej się poznały, wymieniły na przykład swoimi tam jakimiś odczuciami.
0: Wieczór rozpocznie się mszą świętą w katedrze świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie uczestnicy przejdą do auli papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie odbędzie się główna część wydarzenia.
1: Zanim przejdziemy do auli, rozpoczniemy mszą świętą w intencji o poznanie dobrego męża, dobrej żony w katedrze Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie przechodzimy do auli papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie między tam godziną 19.30 a 20.00 rozpoczniemy również modlitwą, jakby ktoś nie miał możliwości albo nie zdążył na mszę, żeby go to nie ominęło. Także takie uroczyste rozpoczęcie, a następnie przechodzimy już do tańców. Jeżeli chodzi o samą aulę, tudzież salę, jest ona podzielona na dwie strefy. Dla strefy z parkietem, gdzie będziemy mieć różne tańce integrujące, postaramy się je dobrać w ten sposób, żeby każda osoba mogła zatańczyć z wieloma, na przykład z 40 przez chociaż chwilę, żeby spojrzeć sobie w oczy, się bardziej poznać, oswoić z tą całą grupą, która tam będzie.
0: Co istotne, impreza jest bezalkoholowa, dodaje organizator wydarzenia.
1: Chcemy pokazać, że młodzi ludzie, właśnie studenci, też potrafią się dobrze bawić i poznawać, czuć się swobodnie w swoim towarzystwie bez jakichkolwiek właściwie używek. Tutaj będzie wszystko zabronione na auli. Będziemy to też sprawdzać, jeżeli ktoś byłby pod wpływem takich, to zostanie po prostu poproszony o opuszczenie balu.
0: A mowa o Balu Wolnych Serc, który odbędzie się już 27 czerwca i skierowany jest do singli, którzy chcieliby kogoś poznać na takiej właśnie bezpiecznej, bezalkoholowej atmosferze. O tym wszystkim usłyszycie w audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10. Niech nam żyje bal!

Ale dramatycznie zrobiło się z Marylą Rodowicz na naszej antenie. Niech nam żyje ten bal. O balu porozmawiamy już o godzinie 13.10, a teraz ruszamy w biegu razem z Natalią Kukulską.

0: Co dalej z odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy? W Sejmie ustawa dla przyszłych mam. Duch, firma, społeczeństwo. Zbliża się pielgrzymka przedsiębiorców na Jasną Górę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Grzegorz Kozieł o szczegółach.
1: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
0: Zmieniamy temat. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie naszej ustawy, która gwarantuje kobietom w ciąży, że za ich chorobowe od pierwszego dnia zapłaci ZUS, a nie tak jak dziś pracodawca, napisała na portalu X Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przytacza dane, według których prawie co dziesiąta przyszła matka została zwolniona z powodu bycia w ciąży. Te liczby to akt oskarżenia wobec całego systemu, który na papierze głosi politykę prorodzinną, a w praktyce karze kobiety za to, że odważyły się zajść w ciążę, napisała Połczyńska-Nałęcz.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W najbliższą niedzielę na Jasną Górę pielgrzymować będą przedsiębiorcy. Odbędzie się ósma pielgrzymka przedsiębiorców, której towarzyszyć będzie hasło Duch, Firma, Społeczeństwo. W programie zaplanowano wspólną modlitwę, konferencję i świadectwa, mówi Robert Szymański z duszpasterstwa Przedsiębiorców Talent.
3: Będą się wypowiadały osoby, które mają konkretne doświadczenia i będą podawały przykłady własnego życia, więc nie jest to teoretyzowanie, można przyjść i posłuchać świadectwa w świetle konkretnych sytuacji, konkretnych wyzwań i to może być pomocne. A w szczegółach zachęcam do zapoznania się z programem na stronie internetowej. Dokładnie można spojrzeć, kto będzie prelegentem i jakie będą poruszane tematy.
0: Do udziału w pielgrzymce zaprasza ksiądz biskup Grzegorz Olszowski, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców. Biskup Olszowski przywita pielgrzymów i będzie przewodniczył Eucharystii, którą zaplanowano na 12:30 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już przejechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów złotych, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
4: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w nowym śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
0: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września.
5: Minęła godzina 13, już teraz sprawdzamy prognozę w Radiu Rodzina. Aktualnie we Wrocławiu 21 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Możemy się także spodziewać opadów deszczu, dobrze zabrać ze sobą parasolkę, jeśli planujecie wychodzić z domu lub jakieś przeciwdeszczowe okrycie. Wieje także wiatr, więc warunki nie są sprzyjające, jeśli chodzi o spacery. Deszczu możemy się spodziewać na terenie całego Dolnego Śląska, lokalnie wystąpią także burze.
6: Reklama.
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie włączyli radioodbiorniki o godzinie 13.10 już za chwileczkę. Audycja Dziś w Kościele, zazwyczaj na naszej antenie właśnie ta audycja o godzinie 13.10 jest do wysłuchania. Dzisiaj, tematem dzisiejszej audycji będzie Bal Wolnych Serc. Co to za bal? Przekonacie się za chwileczkę. Audycję poprowadzi Ilona Baran, a teraz jeszcze przed nami dzieci, malarzy. Natalia Przybysz zabiera nas w muzyczną podróż.

0: Kościele.
1: W studiu Radio Rodzina Jakub Łuckiewicz, organizator Balu Wolnych Serc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Bal Wolnych Serc. Co to jest za inicjatywa? Bo będzie organizowana po raz pierwszy.
2: Tak, to jest nowa inicjatywa, powstała we Wrocławiu dla osób głównie z duszpasterstw akademickich oraz wspólnot oraz innych stowarzyszeń, które w Duchu Świętym wyrastają w wierze i mają jakby takie predyspozycje, jeżeli chodzi o zarówno zakres wiekowy, jak i stan cywilny, że tak powiem.
1: Jak się narodziła inicjatywa? Jest dość dużo takich bali, aplikacji, speed datingów, a wy postanowiliście zorganizować bal. Dlaczego?
2: Bal to jest taka forma spotkania na żywo, gdzie człowiek może sobie spojrzeć w oczy, zobaczyć jak jest naprawdę. No w aplikacjach randkowych czy innych speed datingach nie wiadomo właściwie na co się pisze. Nie można jakby wszystkiego przewidzieć. A tutaj mamy bezpośredni kontakt, na którym nam właśnie zależy. Można pogadać, pobawić się, wziąć od siebie numer. Właściwie to tak, no o to właśnie nam chodzi, żeby młodzi ludzie spotykali się i się poznawali. Żeby połączyć również te właśnie grupy zarówno duszpasterskie, jak i wspólnotowe, ponieważ różne są zakresy wiekowe dla duszpasterstw. Niektóre osoby już wychodzą ze względu na wiek, a jednak jeszcze gdzieś tam dalej idą, na przykład do wspólnoty, dołączają gdzieś dalej, a już nie mają dostępu do poprzednich jakby grup. No i my chcemy stworzyć taką przestrzeń, atmosferę, żeby wrócić do siebie, raz, że zintegrować również ze sobą różne duszpasterstwa, żeby bardziej się poznały, wymieniły na przykład swoimi tam jakimiś odczuciami. No i generalnie tak, na tym to polega.
1: Tak, tutaj na plakacie waszym jest napisane duszpasterstwa i wspólnoty razem w jednym rytmie. Rozumiem, że wy tworzycie, jesteście grupą z różnych duszpasterstw i wspólnot, które się zgrały i stwierdziły, robimy.
2: Tak jest. Z każdym duszpasterstwem mam tam jakiś kontakt i razem postanowiliśmy stworzyć coś większego tak naprawdę, na większą skalę, z właśnie też innymi grupami, także wspólnotami. Jeżeli chodzi o genezę powstania, to właśnie ze z tymi znajomymi, grupą znajomych przy pewnym wieczorku usiedliśmy i po prostu powstał pomysł, ktoś dopowiedział coś i tak się ulepiła cała forma właściwie.
1: Wspomniałeś o ludziach młodych. Jaki przedział wiekowy jest mile widziany na balu?
2: Przedział wiekowy, jaki puszczamy, to jest między 18 a 30 lat. I to jest jeden z warunków. Drugi z warunków jest to, jak sama nazwa wskazuje, bal wolnych serc, więc żeby te osoby miały wolne serce. My, aby 100% uczestników miało wolne serce, ponieważ żeby nikt jakby nie bał się, że podbije do kogoś, a się okaże, że ta osoba kogoś ma.
1: Data 27 czerwca, tak przed wakacjami chcieliście zorganizować, aby znaleźć połówkę?
2: Tak, tak. Raz, że przed wakacjami, dwa, że potem będą też pielgrzymki różne, także można razem gdzieś się wybrać, coś pomyśleć, żeby jak się kogoś pozna już, żeby się wybrać właśnie, a dwa, że będzie to już tak po sesji, więc ludzie nie będą się również stresować egzaminami. Raczej to jest taka luka pomiędzy właśnie wakacjami a końcem roku akademickiego.
1: To przejdźmy już do imprezy, jaka odbędzie się 27 czerwca na Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jak wygląda harmonogram? Co czeka uczestników wydarzenia?
2: Zanim przejdziemy do Auli, rozpoczniemy mszą świętą w intencji o poznanie dobrego męża, dobrej żony w katedrze Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie przechodzimy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie między tam godziną 19:30 a 20:00 rozpoczniemy również modlitwą, jakby ktoś nie miał możliwości albo nie zdążył na mszę, żeby go to nie ominęło. Także takie uroczyste rozpoczęcie, a następnie przechodzimy już do tańców. Jeżeli chodzi o samą aulę, tudzież salę, Jest ona podzielona na dwie strefy. Dla strefy z parkietem, gdzie będziemy mieć różne tańce integrujące. Postaramy się je dobrać w ten sposób, żeby każda osoba mogła zatańczyć z wieloma, na przykład z 40 przez chociaż chwilę, żeby spojrzeć sobie w oczy, się bardziej poznać, oswoić z tą całą grupą, która tam będzie. Oraz druga strefa to jest strefa na posiłki oraz na rozmowy, gdzie będą podawane właśnie ciepłe posiłki, będą zimne napoje, ciepłe napoje, ciasta oraz wiele, wiele innych takich również przekąsek ze stołami.
1: Oczywiście obowiązują stroje wieczorowe.
2: Oczywiście obowiązują stroje wieczorowe. Właśnie na tym polega bal, żeby wyciągnąć coś ładnego z szafy, żeby ubrać. I to jest właściwie jedyny wkład, jaki ma uczestnik, ponieważ nie musi dbać o nic innego właściwie, nie musi nic przynosić na ten bal. Wystarczy ładnie się ubrać, przyjść, się pomodlić i dobrze bawić.
1: Jak można się zapisać i ilość miejsc jest ograniczona? Ile przewidujecie uczestników?
2: Przewidujemy 200 uczestników. Można się zapisać przez stronę facebookową Balu Wolnych Serc, gdzie jest link podany do formularza. Można również napisać do nas na maila wolneserca@gmail.com.
1: Czy będziecie weryfikować, ile zapisze się kobiet, a ile mężczyzn, żeby te szanse były porówno?
2: Tak. Kontrolujemy te statystyki oraz będziemy to publikować na bieżąco również na naszej stronie facebookowej, gdzie będą pojawiać się później również zdjęcia, również opinie i wszelkie inne niezbędne informacje.
1: Na dzień dzisiejszy ile się zapisało mężczyzn, a ile kobiet?
2: Nie jestem pewien, ale jest przewaga mężczyzn. Natomiast mnie to bardzo cieszy, ponieważ na takich balach jest zazwyczaj przewaga kobiet, więc myślę, że na pewno to się jeszcze wyrówna.
1: Z rzeczy takich organizacyjnych, impreza jest całkowicie bezalkoholowa.
2: Tak, impreza jest bezalkoholowa. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie, właśnie studenci, też potrafią się dobrze bawić i poznawać, czuć się swobodnie w swoim towarzystwie, bez jakichkolwiek właściwie używek. Tutaj będzie wszystko zabronione na auli. Będziemy to też sprawdzać, jeżeli ktoś byłby pod wpływem takich, to zostanie po prostu poproszony o opuszczenie balu. A także jest ten bal objęty patronatem Wydziału Duszpasterskiego. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ cieszymy się, że mamy takie wsparcie od strony duchownej, zarówno jak od biskupa Macieja Małygi, jak i od całego duszpasterstwa oraz wszystkich właściwie duszpasterstw, które się gdzieś tam pojedynczo zaangażowały w organizację tego balu.
1: Czym wasze wydarzenie wyróżnia się na tle innych wydarzeń dostępnych?
2: Nasze wydarzenie wyróżnia się tym, tak jak teraz wspomniałem, że jest to impreza bezalkoholowa. Jest to impreza skierowana stricte do osób stanu wolnego, do młodych osób oraz w takim właśnie objęciu grupy łączących wspólnoty i duszpasterstwa.
1: Bal Wolnych Serc już 27 czerwca. O szczegółach opowiadał organizator Jakub Łuckiewicz. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Dziś w Kościele.

The Strangers na antenie Radia Rodzina, 32 minuty po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Może wielu z Was lubi język francuski, czasem można go usłyszeć na naszej antenie. Są oczywiście tacy, którzy nie przypadają za tym językiem, ale niezmiennie francuski często ląduje na szczytach plebiscytów, w jakichś różnych rankingach języków najbardziej romantycznych, najbardziej zmysłowych. Oczywiście jest to kwestią subiektywnych upodobań, choć powszechnie uważa się go za język miłości. W wielu plebiscytach i badaniach językowych jednak to język włoski zajmuje pierwsze miejsce jako najbardziej uwodzicielski i melodyjny. Dlaczego właśnie te dwa języki nieustannie rywalizują o ten tytuł? Francuski ceniony jest za miękką, oddechową wymowę, płynność i specyficzny akcent, który od lat kojarzony jest z kulturą Paryża. Jest uznawany za język niezwykle elegancki i zmysłowy. Włoski z kolei często wygrywa w rankingach na najbardziej romantyczny język ze względu na swoją muzyczną intonację, ekspresję i pasję, z jaką jest wypowiadany. Hiszpański wyróżnia się rytmem, długimi samogłoskami i ciepłym brzmieniem, które przez wielu uważane jest za niezwykle namiętne. Z racji melodyjności w dawnych konkursach doceniano także m.in. język ukraiński czy perski. A teraz na naszej antenie coś właśnie z podiów tych różnych plebiscytów, czyli zespół La Femme. Posłuchamy sobie troszeczkę języka francuskiego. Warto się wsłuchać w jego brzmienie. Może rzeczywiście wyda nam się ono bardzo romantyczne.

Ależ się rozpadało niesamowicie. Ciekawe, czy u was też pada. U nas na Ostrowie tutaj po prostu strasznie leje wręcz, trzeba powiedzieć, ale wiedzieliśmy o tym. Takie były prognozy i zgadzają się, choć deszcz troszeczkę wcześniej się pojawił. Miał padać po południu, może niektórzy bezpiecznie w pracy przyczekają i właśnie po południu już padać nie będzie. Kto wie, ta pogoda bywa bardzo zmienna. Ale ja nie o pogodzie chcę mówić, tylko o naszym konkursie. Dzisiaj rozdajemy bilety do Teatru Polskiego na spektakl Lot nad Kukułczym Gniazdem 13 czerwca o godzinie 19. Będzie to adaptacja słynnej powieści autorstwa Kena Keseya, która stała się jednym z najbardziej wpływowych dzieł literackich XX wieku. Akcja rozgrywa się w zamkniętym świecie szpitala psychiatrycznego, gdzie trafia Radl Patrick McMurphy, oszust i złodziej, ale pełen wdzięku i pewności siebie, nade wszystko ceniący swoją niezależność i wolność. Jego pojawienie się wprowadza ogromne zamieszanie w beznadziejne, podporządkowane wymogom żelaznej dyscypliny życie pacjentów oraz personelu. A co dalej? Dowiecie się już 13 czerwca. Jeśli chcecie się wybrać na ten spektakl, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 bądź SMS-em napisać nam pod numer 7148 i poprzedzić koniecznie słowem rodzina treść wiadomości. Napiszcie krótko o jakimś spektaklu, który niedawno obejrzeliście, jaki zrobił na was wrażenie. Jeśli w teatrze byliście dawno, to trzeba odświeżyć wspomnienia. Dzisiaj także jest dzień archiwisty, więc warto w tych wspomnieniach także niematerialnych zanurkować i przypomnieć sobie, co tam ciekawego zdarzyło wam się obejrzeć. Przypominam, spektakl 13 czerwca o godzinie 19. Piszcie do nas, dzwońcie. Do godziny 14 rozdajemy bilety i trwa nasz konkurs.

Czas nam mija, mija nam bardzo dobrze z muzyką tutaj na antenie Radia Rodzina przy mikrofonie Judyta Exner. 48 już minut po godzinie 13 trwa nasz konkurs. Rozdajemy bilety na

Czy was też lubi smutek, a może lubicie wybrać się do teatru? Możemy pomóc w tej sprawie. 13 czerwca, już w najbliższą sobotę, spektakl Lot nad Kukułczym Gniazdem na scenie na Świebockim to Teatr Polski we Wrocławiu. Jeśli macie ochotę się wybrać, napiszcie nam o tym. 7148, zaczynamy od słowa rodzina i opisujemy krótko jakiś spektakl, który zobaczyliśmy niedawno bądź dawno temu, wywarł na nas wrażenie. Co zapamiętaliście? Sprawdźcie sami. A najciekawsza odpowiedź dostanie właśnie dwa bilety na ten spektakl.

0: Rada Ministrów zajmuje się płacą minimalną. Minister obrony o programie SAFE. Zbliża się największy mundial w historii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd zajmuje się podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
1: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
0: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Tyle w ciągu 3 dni polski rząd wydał w ramach unijnej pożyczki SAFE. Mówił o tym w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jest to największy tego typu program budujący nie tylko siłę polskiej armii, ale budujące koło zamachowe polskiej gospodarki, jakim jest przemysł zbrojeniowy, który nie tylko sprzedaje dla Wojska Polskiego, ale w ramach procedury SAFE sprzedaje również najlepsze swoje produkty, takie jak pioruny, baobaby czy borsuki, również program SAN dla innych armii europejskich.
0: Opozycja krytykuje program SAFE, wytykając m.in. uzależnienie się od Brukseli, nieznane oprocentowanie pożyczki i fakt, że została ona zaciągnięta na kilkadziesiąt lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń, jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzega, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Już w czwartek zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Będzie to największy mundial w historii. Czekają nas aż 3 ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
4: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
0: I choć w mundialu zagra aż 48 reprezentacji, tym razem zabraknie biało-czerwonych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Znaleźliśmy się pod deszczową chmurką we Wrocławiu, pada, na Ostrowie pada, czasami w pozostałych częściach Wrocławia nie pada, różna ta pogoda bywa nad naszym miastem, natomiast dzisiaj deszczowo na terenie całego Dolnego Śląska, mogą wystąpić także lokalnie burze, temperatura spada teraz we Wrocławiu 20 stopni, a o 21 będzie już 15 i temperatura będzie jeszcze spadać jutro rano około 11 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam się z Wami ponownie. Już za chwilę o godzinie 14.10 na naszej antenie audycja Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka, a będzie rozmawiać z Moniką Włodarczyk, radną z klubu KO. Porozmawiają o sesji absolutoryjnej sejmiku, o centrach pomocy dzieciom oraz o ośrodku adopcyjnym. Zapraszam na rozmowę już o godzinie 14.10, a tę godzinę muzycznie rozpoczynamy od utworu Od nowa zespołu Kwiat Jabłoni.
11: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Monika Włodarczyk, przewodnicząca klubów sejmiku województwa dolnośląskiego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czy opadł już kurz po sesji absolutoryjnej?
2: Można powiedzieć, że tak. Ja mam wrażenie, że tego kurzu nie było za dużo. To był moment, który, no to tak tytułem wyjaśnienia muszę powiedzieć, że procesy polityczne, które dzieją się w różnych gremiach samorządowych, czy to w radach miejskich, czy to w radach powiatowych, czy także w sejmiku województwa, potrzebują pewnych rzeczy do wyjaśnienia, czasami potrzebują czasu. To nie jest tak, że radni sejmiku pracują wyłącznie na sesjach, wtedy przyjeżdżają, głosują i to jest ich wyłączna praca. Nie, bardzo wiele rzeczy dzieje się pomiędzy sesjami i właśnie tak było tym razem, że musieliśmy się spotkać na tyle w tematach, które były konieczne do omówienia, żeby głosowania z tej sesji 29 kwietnia przenieść na 20 maja. Potrzebowaliśmy tego czasu, tych kilku tygodni, żeby omówić kwestie związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje porozumienie koalicyjne na Dolnym Śląsku między dwoma ugrupowaniami, dwoma klubami w zasadzie, czyli Koalicją Obywatelską, największym klubem w sejmiku województwa i koalicjantem PSL z bezpartyjnymi samorządowcami. Kilka tematów zostało wyjaśnionych, dogłębnie przeanalizowanych, pojawiły się dodatkowe informacje, pojawiły się też nowe wytyczne, nowe obszary, które trzeba doprecyzować, poprawić, usprawnić, tak by rzeczywiście region funkcjonował dobrze.
1: I to jakie są te nowe obszary?
2: To są też naturalne procesy. My bardzo dużo rozmawialiśmy o kwestii związanej z pewnym patrzeniem na województwo, czyli akcentami, które dzieją się w rozwoju województwa. Chcemy, by to był rozwój równomierny, nie taki, który powiedzmy jest w obszarze zainteresowań jednej z sił politycznych, tylko żeby Dolny Śląsk rozwijał się równomiernie, by kwestie komunikacyjne między radnymi a zarządem województwa dolnośląskiego w realizacji postulatów, projektów były realizowane sprawnie, czyli to, co zwykle między ludźmi się dzieje, po prostu komunikacja. Stawiamy na otwartą, dobrą komunikację, taką szczerą. Gdzieś tam nam się rozmyły te tematy, pewnie z powodu takiego tak zwanego zabiegania, ale chcieliśmy przywrócić właśnie takie porządkujące tematy. Dużo tematów jeszcze jest do wydyskutowania, do przeanalizowania. Są obszary, które nie do końca nam odpowiadają, jeśli chodzi o realizację polityk. Mogłyby one być realizowane lepiej, szybciej. Nie chcę ich wskazywać ze względu właśnie na to, że mamy pewne zastrzeżenia. Wolę mówić o tych pozytywnych rzeczach, żeby też nie zostawiać jakiegoś negatywnego, powiedzmy, obszaru. Natomiast zawsze mówimy o tym, że radni muszą być identyfikowani ze swoimi zadaniami, ze swoimi deklaracjami, z tym, w jaki sposób pojawiają się w swoich okręgach wyborczych, bo przecież na rzecz mieszkańców tych regionów działają. To też było przedmiotem naszych rozważań w tej komunikacji z zarządem województwa. Trochę zastrzeżeń polegało na tym, że nie mamy dobrego przepływu informacji z niektórych departamentów, które działają w Urzędzie Marszałkowskim, więc lista była spora, długa. Część tematów zostało omówionych i, można powiedzieć takim językiem kolokwialnym, wyprostowanych. Część jest w trakcie realizacji, więc myślę, że to jest dobry proces takiego co jakiś czas weryfikowania, checkingu z checklistą, co nam odpowiada, co nie, co zmieniamy, gdzie się komunikujemy lepiej, tak żeby rzeczywiście rozwój Dolnego Śląska po prostu był trwały i równomierny w tych obszarach, których nam także zależy.
1: Walka o trzeciego członka w zarządzie była potrzebna?
2: Zawsze jest potrzebna ta walka i ona będzie jeszcze długo się pojawiać jako temat. Tak, bo my nie ukrywamy.
1: Ja myślałam, że ten spór został odłożony na rzecz stabilności regionu.
2: Dzisiaj na razie tak, oczywiście.
1: Ale powróci ten temat, rozumiem.
2: Jestem pewna, że powróci, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że różne procesy polityczne będą się działy. My dzisiaj mamy sytuację taką. Trzeci członek zarządu dla Koalicji Obywatelskiej, tego w klubie Koalicji Obywatelskiej nikt nie kwestionuje. Rozmowy na ten temat zostały przeniesione na szczebel ogólnopolski. Do rozmów na ten temat jest upoważniony, są upoważnieni przedstawiciele zarządu w randze przewodniczącego i członka zarządu. W związku z tym i parlamentarzystów, sekretarzy partii i takie rozmowy toczyły się, być może będą się toczyć, natomiast my mamy świadomość, że odzwierciedlenia sejmików są też pewnym porozumieniem ogólnopolskim. Wygrywając wybory,
3: no właśnie, wtedy... Ta rozmowa przeniosła się na szczebel do Warszawy.
2: Tak,
3: to oznacza, że kluczowe decyzje dla naszego regionu zapadają poza Wrocławiem?
2: Nie. Kluczowe decyzje dla naszego regionu zapadają tu, ale nie w oderwaniu od ogólnopolskiej polityki.
3: I czy to dobrze?
2: Jeżeli my... To jest po prostu proces naturalny. Czy dobrze, czy źle oceni historia? Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, że są pewne mechanizmy, które odzwierciedlają porozumienie polityczne po wyborach w 2023 roku, po wygranej koalicji 15 października. To jest pewien skład koalicjantów, który ma swoje odzwierciedlenia w sejmikach dolnośląskich i tak też wyborcy zadecydowali, bo proszę zwrócić uwagę, że żadna z sił politycznych nie ma na tyle głosów, żeby samodzielnie sprawować władzę czy odpowiedzialność za region. I dokładnie tak samo jest na skali ogólnopolskiej. W związku z tym ta koalicja ma przełożenie na sejmiki. Jeśli tak jest, to oznacza, że my musimy respektować pewne procesy polityczne, te duże, szerokie, wyższe, ważniejsze, być może w skali ogólnopolskiej, żeby nie doprowadzić do destabilizacji. Ale to, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to my też mamy świadomość tego, że każda zmiana może doprowadzić do takiego procesu, który nie będziemy w stanie go utrzymać w pewnych ryzach i w takich w przewidywaniu, tak? Czyli może się coś wymknąć spod kontroli i może się okazać, że całkowicie zmieni się koalicja, szczególnie, że proszę zwrócić uwagę, że na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj w Sejmiku Województwa 16-osobowy klub, jedną radną lewicy Koalicji Obywatelskiej, jedną radną lewicy, 6 członków sympatyzujących z PSL-em i bezpartyjnymi samorządowcami, aż 7 niezrzeszonych radnych i 6 z Prawa i Sprawiedliwości, więc zaczyna nam się ta egzotyka w Sejmiku dość mocno pokazywać.
3: Taka emeryta.
2: Troszkę takie powiedzmy niezapowiedziane i niespodziewane rzeczy się wydarzyły, ale to też trzeba na to patrzeć jak na pewien proces. I każdy z tych radnych reprezentuje swoich wyborców i każdy z tych radnych ma swoje cele do zrealizowania. Dlatego mówię o pewnej odpowiedzialności, że jeżeli mówimy dzisiaj o porozumieniu koalicyjnym, o współpracy koalicyjnej, bo ja raczej tak bym chciała na to patrzeć, to mówimy o współpracy w obszarach ważnych, kluczowych dla Dolnego Śląska, które są spójnie realizowane z perspektywy państwowej, rządowej. I tak bym chciała patrzeć na ten proces. Co będzie dalej? Nie wiem. Przed nami 27 rok. Być może poważna dekompozycja także sejmiku osobowa, bo jeszcze nie wiemy, kto będzie startował w wyborach parlamentarnych.
3: Pani myśli o starcie?
2: Nie, ja nie myślę o starcie.
3: Na pewno?
2: Spokojnie.
3: Mamy to na taśmie.
2: Na razie nie jestem tym zainteresowana. Oczywiście, jeżeli...
3: A jak góra powie, że koniecznie musi pani startować?
2: To wtedy takie zadania się podejmuje, tak? To myślę, że widzowie nasi doskonale rozumieją. Ale co istotniejsze jest dla mnie, to, że nasi wyborcy będą oceniać nasz program wyborczy z 27 roku też przez pryzmat samorządów. Co samorządowcy zrobili pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, jaki mają dorobek, jakie mają programy zrealizowane, jak długo i szybko potrafili doprowadzić, czy jak szybko potrafili doprowadzić do realizacji poszczególnych programów. Więc to będzie też dla nas, samorządowców, papierek lakmusowy. Ja wierzę, że zwycięski i udany. Natomiast położy to też się cieniem na sejmik, bo być może zmieni się skład osobowy sejmiku. Być może część samorządowców, nie tylko z naszego klubu, ale także z klubu koalicjanta czy z klubu opozycyjnego, zdecyduje się na start w wyborach parlamentarnych. Być może zdobędą mandat, więc przyjdą nowi radni, a ta naturalna taka wymiana kadr może mieć swoje odzwierciedlenie także w zmianach w, powiedzmy, tych politycznych gremiach, czyli na przykład w zarządzie. Nie wiem, czy tak będzie, ale może tak być. Pytanie, co dzisiaj pokazują sondaże. Na razie Koalicja Obywatelska jest na...
3: Liderem.
2: Tak, dokładnie, jest liderem na pierwszym miejscu w tych sondażach. Nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej, ale nie wiadomo, jak będzie w 27 roku.
3: Jak ułoży się
2: pokornie,
3: koalicja?
2: Tak, ja zawsze pokornie podchodzę do...
3: Sejmowej.
2: Tak, ja podchodzę pokornie do procesów wyborczych, bo ostateczny wynik mamy wtedy, kiedy są przeliczone wszystkie głosy, one się przekładają później na liczbę mandatów i wtedy możemy mówić o tym, kto wygrał wybory. W związku z tym przypominam zawsze samorządowcom, naszym radnym, że będziemy także oceniani jako frakcja, jako szyld partyjny właśnie po tym, co zrobiliśmy tu na miejscu w samorządzie.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: I powracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, Monika Włodarczyk, przewodnicząca klubów sejmiku województwa dolnośląskiego z Koalicji Obywatelskiej w studium Radia Rodzina w audycji Dolny Śląsk Bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka. Jak ocenia pani zarzuty opozycji, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, która twierdzi, że stabilność koalicji, czyli Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, bezpartyjnych samorządowców, jest w jakiś sposób pozorna i energia zarządu marnuje się na wewnętrzne, uwaga, cytat, spory o stanowiska zamiast na rozwój regionu.
2: Opozycja ma święte prawo krytykować, grzmieć, czambuł potępiać. I to dobrze, bo dla nas to są sygnały takie, że dużej, silnej koalicji zawsze opozycja się boi. Dzisiaj opozycję mamy dosyć mocno osłabioną. 6-osobowy klub Prawa i Sprawiedliwości oraz radni niezrzeszeni, częściowo należący do PiS-u, ale nie wchodzący do klubu, głosujący czasami wspólnie, czasami osobno z kolegami z PiS-u. Więc dzisiaj mamy ten przykład na opozycji, że opozycja, żeby nie powiedzieć mocno, ale jest rozdrobniona, być może nawet leży na łopatkach, ale ja zawsze mówię, że silna opozycja, taka, która konstruktywnie krytykuje koalicję, to jest wartość dodana, bo trzeba się w te głosy wsłuchiwać. To są też radni, którzy reprezentują region i ja zawsze mówię, że z szacunkiem należy podchodzić do wszystkich mieszkańców regionu i do ich wyborów ostatecznych przy urnie samorządowej czy przy wyborach samorządowych. Więc tutaj mamy te relacje z opozycją takie, powiedzmy właśnie tak, mamy świadomość tego, że opozycja nas krytykuje. Mamy świadomość, że opozycja zaklina rzeczywistość, żebyśmy się chwiali. Ja nie widzę takich problemów, natomiast to jest święte prawo każdej koalicji spierać się wewnętrznie, bo jak jest sielanka, to jest marazm. Jak nie ma burzy mózgów i sporów o różne rzeczy, to nigdy nie wykluje się dobry pomysł dla regionu, dla działania samego województwa dolnośląskiego i wszystkich procesów, które się tutaj realizują. A przecież realizujemy szereg ważnych polityk rozwojowych, infrastrukturalnych. Mamy największy budżet w historii województwa, ponad 3 miliardy, więc naprawdę to są ważne rzeczy, które się tu dzieją. Odpowiadamy za ochronę zdrowia, odpowiadamy za szpitale, za procesy społeczne, które się też w jakiś sposób komponują dziś we współczesne społeczeństwa, współczesnych mieszkańców regionu.
1: To który projekt z 2025 roku, bo nad tym debatowali radni w trakcie sesji sejmiku, uważa pani za taki największy sukces? Was, Koalicji Obywatelskiej. Ja patrzę, bo macie dwóch wicemarszałków w zarządzie.
2: Tak, mamy dwóch wicemarszałków, to jest tak. Z jednej strony oczywiście ja uważam, że sukcesem jest cały rozwój polityki społecznej. To znaczy idąc do wyborów w 2024 roku bardzo mocno definiowaliśmy to, że trzeba zmienić podejście do polityki społecznej. Nie możemy już tylko mieć polityki społecznej w ujęciu wypłat zasiłków w okienku, w MOPS-ie czy w innych placówkach, tylko musimy popatrzeć na to, że mamy coraz większą liczbę seniorów, którzy będą potrzebowali jakości życia, dobrej jakości życia, bo za 10-15 lat odsetek seniorów na Dolnym Śląsku to będzie tak, że co trzecia osoba to będzie senior. I my za chwilę też, my młodzi, którzy dziś działamy w kwiecie wieku produkcyjnego, za chwilę też będziemy seniorami. Żyjemy coraz dłużej w naturalny sposób. Jakość życia seniorów i te inicjatywy, które są realizowane, programy, projekty, duże, przemyślane projekty w polityce społecznej są realizowane, są bardzo mocno odpowiadające na nowe trendy. To jest nowa jakość w samorządzie, w moim przekonaniu. Bardzo istotna zmiana.
1: Takim nowym trendem jest Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa?
2: Ta międzypokoleniowa inicjatywa też wpisuje się w te nowe trendy, ale o takich nowych trendach, o których ja mogę powiedzieć, to jest takie właśnie zredefiniowanie polityki społecznej poprzez, może to tak trochę brzmi urzędowo, deinstytucjonalizację. Mm-hmm. To znaczy chcemy być bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, usprawniać wszystkie działania tych służb, które w PCPR-ach, w punktach opieki społecznej, w punktach tych, gdzie seniorzy mogą znajdować na przykład, czy w ogóle mieszkańcy mogą znajdować opiekę wytchnieniową, mogą znajdować pewne usługi, które zmieniają jakość życia, dzienne pobyty dla domy dziennych pobytów. Tych działań jest bardzo dużo, także inicjatywy międzypokoleniowe, także inicjatywy wspierające finansowo osoby z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami, pełnosprawnościami, dopłaty do sprzętu. Więc tych polityk jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o politykę społeczną. I tu to naprawdę bardzo mocno się zmieniło. To nawet po wskaźnikach to widać i bardzo mnie to cieszy, że tutaj widzimy te nowe zjawiska. One się wiążą też z depopulacją nie tylko Dolnego Śląska, ale wielu regionów, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Więc to jest bardzo istotny akcent, który w moim przekonaniu jest, ma w ostateczności doprowadzić do zmiany jakości życia na Dolnym Śląsku. Będą teraz analizy takie, które też Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie prowadził, czyli nasza samorządowa jednostka, analiza zachowań, ryzykownych zachowań młodych mężczyzn, którzy podejmują decyzje biznesowe o zaciągnięciu kredytów. Później kończy się to niemożliwością realizacji danego biznesu, a później kryzysem osobowości, kryzysem psychicznym, tak? Emocjonalnym, a w konsekwencji często, gęsto do próby samobójczej to może doprowadzać. Więc szukamy takich mechanizmów i takich rozwiązań, żeby wchodzić w te nowe zjawiska, które są jeszcze niezbadane socjologicznie, ale które już bardzo mocno są widoczne w samym przekroju społecznym naszych mieszkańców. Więc tego rodzaju rzeczy. Kolejne bardzo ważne, poważne wyzwanie, które już jest realizowane od 25 roku, a w zasadzie długo więcej, ale jednak to jest nowe zjawisko, czyli cały projekt SAFE, który także będziemy kierować do obszarów, które mają wzmocnić obronę cywilną. Obrona cywilna bardzo działa tak na styku tej pracy społecznej, instytucjonalnej, więc myślę, że też będzie to wyzwanie. I takich wyzwań jest sporo. My je realizujemy, gdzieś wytyczamy te nowe ścieżki, procesy, tak by rzeczywiście zmieniać oblicze Dolnego Śląska. Ale Dolny Śląsk to także twarda infrastruktura. To są drogi, to są właśnie przejazdy komunikacyjne. To jest...
3: No dzisiaj dwa przystanki w Bielawie będą oddane do użytku.
2: Tak, dokładnie w bardzo ważnym miejscu. Mówimy dzisiaj o połączeniu do Jeziora Bielawskiego, do takiego zbiornika bielawskiego. Dolnoślązacy bardzo dobrze znają to miejsce. Ono od lat cieszy się popularnością.
3: I też... Góry Sowie.
2: Tak, i Góry Sowie, później Srebrna Góra. Mówimy to od lat. Ja pamiętam, jak koleje dolnośląskie się tworzyły, bardzo często Marek Łapiński, były marszałek województwa dolnośląskiego, a przecież jeden z inicjatorów
3: Trzebnickiej kolei, 15 lat
2: dokładnie
3: temu.
2: Tak, dokładnie tak, na linii Wrocław-Trzebnica i proszę zwrócić uwagę, jak wtedy to ryzyko opłaciło się. Dziś jeździmy świetnym, nowoczesnym taborem w 2025 roku z KPO, duży zastrzyk pieniędzy, 613 milionów złotych z KPO na tabor dla kolei dolnośląskich. Więc to pokazuje, że Dolny Śląsk naprawdę ma pewne takie, już można powiedzieć, nie tylko regionalne, ale ogólnopolskie marki, którymi może się szczycić. I tak chciałabym na to patrzeć. Mamy też kolejne obszary związane z infrastrukturą, Dolnośląskie Centrum Zdrowia, nowe DCO, szpitalnik onkologiczny, więc jedna z największych inwestycji w Europie. Ostatnio byliśmy w Austrii na wizycie studyjnej w tamtejszym parlamencie lokalnym i mówiliśmy o tych właśnie wydarzeniach, o tych inwestycjach, o tych zadaniach, które realizujemy jako tutaj lokalny parlament na Dolnym Śląsku. I Austriacy mówili z zachwytem, jesteście takim tygrysem Europy, rozwijacie się bardzo szybko, Polska się bardzo dynamicznie rozwija, Dolny Śląsk.
3: Tak, czwarta gospodarka.
2: Tak, więc nawet jeżeli my tu z tej perspektywy mówimy, a za wolno to idzie, źle to wygląda, albo coś nam się nie udaje.
3: Odbiór jest inny i fakty mówią za siebie.
2: Tak, i wskaźniki twarde mówią, że jest naprawdę Dolny Śląsk zrobił ogromny postęp, no i to jest też to, co będzie mogło mieć przełożenie w przyszłych perspektywach budżetowych i europejskich, gdzie Dolny Śląsk będzie już zaliczany do tych regionów wysoko rozwiniętych, a mianowicie nie będzie mógł liczyć na dotacje w 80-90%, tylko powiedzmy, że będzie już wkład własny wymagany na pozycji 70. na poziomie nawet 40 czy 50%, więc to już naprawdę jest takie poważne wyzwanie gospodarcze. Więc ja patrzę na region naprawdę z takim... Jestem dumna z tego, co zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata. Robimy bardzo dużo, zmieniamy. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie poprawić wszystkiego w 100%, ale proszę zwrócić uwagę, że to też nie jest tak, że jesteśmy, czy nazywamy się omnibusami. Wiemy, gdzie są bolączki. Wiemy, że ciągle relacje z NFZ-em i z płatnościami przez NFZ szpitalom, to jest jednak ten problem, który ciągle w jakiś sposób ma znaczenie dla ochrony zdrowia, ale jednocześnie szpitale działają, funkcjonują, świetnie sobie radzą, kupują nowy sprzęt. Więc absolutnie uważam, że w odzwierciedleniu sytuacji gospodarczej całej Polski Dolny Śląsk jest naprawdę na takiej pozycji pozytywnego lidera i tak chcę na to patrzeć.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: To audycja Dolny Śląsk bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmanka, ze mną w studiu Monika Włodarczyk, przewodnicząca klubu w sejmiku województwa dolnośląskiego Koalicja Obywatelska, a także przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Centra Pomocy Dzieciom zostały uruchomione w ubiegłym miesiącu.
2: Powiem tak.
1: Byłych województwach.
2: Jestem bardzo dumna i bardzo zadowolona. Jest to mój autorski projekt do budżetu województwa dolnośląskiego.
1: Dlatego o niego pytamy, pani
2: tytułem
1: przewodnicząca.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że on został dostrzeżony.
1: Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy o nim jeszcze w ubiegłym roku.
2: Tak, rozmawiałyśmy i powiem tak, bardzo się cieszę, że konsekwentnie
1: wychodziła
2: klubem,
1: pani.
2: Troszkę tak, troszkę wychodziłam. To znaczy ja przez wiele lat mówię o tym, że musimy robić coś w obszarach i samorząd ma też taki obowiązek, w obszarach, w których nikt nie chce albo nikt nie ma pomysłu na to, żeby coś zmienić. I na pewno zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest tym obszarem. To jest trudny temat, my doskonale wiemy, on jest omówiony we wszystkich mediach na wskroś. Natomiast rzecz polega na tym, by mniej dyskutować na ten temat, a więcej robić. I tutaj właśnie te centra pomocy dzieciom, które działają, już działają, lada moment otwierają się w 4 subregionach województwa.
1: Będą już, czyli kiedy?
2: Powiem tak, wiem, że dosłownie 2 tygodnie temu były ogłoszone konkursy o podmiotach, które zostały wyłonione. Teraz jest kwestia podpisania umowy. W moim przekonaniu do końca czerwca one będą już otwierały się i będą już działały i robiły określone usługi. Co jest istotne w tym projekcie, to żeby pomoc psychiatryczna, psychologiczna była na wyciągnięcie ręki. My dosyć często, czy ja oglądając te wszystkie programy, realizując je, współtworząc je, zawsze zastanawiam się, robię taką ewaluację, co nam się udało, gdzie mamy takie, powiedzmy, czarne plamy, gdzie mamy trudne momenty, gdzie nie możemy z tą pomocą dotrzeć. I wyszło nam to bardzo jasno, że sytuacja dzieci z problemami, kryzysem psychologicznym polega na tym, że w regionach, w subregionach nie ma tej pomocy na wyciągnięcie ręki. To znaczy, jeśli dziecko spod Wałbrzycha, spod Jeleniej Góry jest wiezione karetką w kryzysie psychicznym do Wrocławia, tutaj na przykład do szpitala na Koszarową albo gdzieś w rejony Bolesławca, to chyba coś jest nie tak. I stąd też centra pomocy dzieciom, które działają w takiej formule SOS. Coś się dzieje? Proszę bardzo.
1: Reagujemy.
2: Region, tak, region Wałbrzyski, region Wrocławski, Jeleniogórski i Legnicki mają swoje centra. Tam należy się zgłosić, tam szukać pomocy. Do 70 godzin otrzyma takie dziecko pomoc, wskazanie, by pierwszą być może taką wstępną terapię czy diagnozę i kolejne kroki, co ma robić dalej. Jeśli będzie potrzeba, będą 3 spotkania, jeśli będzie potrzeba, będzie skierowanie do dalszej konsultacji, do dalszego leczenia. Jeśli trzeba, przepraszam za określenie, przegadać temat, bo jest to tylko temat do przegadania, to będzie on przegadany. Jeżeli trzeba będzie wzmocnić kompetencje rodzicielskie, to te kompetencje będą wzmocnione. Jeśli będą potrzebne spotkania terapeutyczne, to te centra będą kierować w miejsce, gdzie te spotkania terapeutyczne będą możliwe. Zatem takie troszkę pogotowie SOS, ale bez tej infrastruktury szpitalnej, bez takiego, powiedzmy, odium szpitala, z różnych względów. Po pierwsze, państwo wymaga tego, żeby to było właśnie leczenie, czy wsparcie, czy pomoc w swoim środowisku naturalnym, szczególnie tam, gdzie ten kryzys jest taki, powiedzmy, na tym wczesnym etapie, gdzie można go wyłapać, gdzie można mu zaradzić, gdzie można uleczyć, czy to rodzinę, czy relacje między rówieśnikami, czy doprowadzić do sytuacji, w której na przykład przerwie się jakąś przemoc, hejt szkolny, rówieśniczy i tak dalej. Bardzo mi zależało na tym projekcie. Dzisiaj mamy 2 podmioty bardzo poważne, upoważnione doświadczenia tego typu pomocy. Fundację Non-Licet i Stowarzyszenie z Głogowa Szansa. To są instytucje, fundacje, stowarzyszenia, które są doskonale znane Dolnoślązakom, Wrocławianom i mieszkańcom poszczególnych regionów na Dolnym Śląsku. Mają swoje zasoby, mają swoje kompetencje i to jest bardzo, tak, doświadczenie, to jest bardzo istotne, żeby ta pomoc była skuteczna. Myślę, że lada dzień ogłosimy start tego programu. Bardzo bym chciała, żeby był on także uzupełniony drugim elementem. Ten drugi element, to mogę już chyba powiedzieć, będzie realizowany w formie warsztatów i też kompetencji rodzicielskich. W region będziemy wychodzić z takimi inicjatywami. Też szczegóły niebawem. Mam nadzieję, że te 2 komponenty pokażą, że ten rok będzie kolejnym takim papierkiem lakmusowym, gdzie jeszcze możemy pomóc, a tak naprawdę łatać te dziury w systemie, które zostały przez wiele, wiele lat wypracowane z różnych powodów, z powodu różnych decyzji, ale trzeba je po prostu podnosić, temat, brać się za barki z takim tematem, nie udawać, że go nie ma, albo zamiatać pod dywan i mówić, że to nie moja kompetencja. Robimy to fakultatywnie. Cieszę się bardzo, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego dostrzega ten aspekt pomocy jako ważny. I tak chcę też patrzeć na region, żeby właśnie takie rzeczy też się tutaj działy. Na
1: mamy także bardzo ważną decyzję, pani przewodnicząca, dla rodzin z południowej części Dolnego Śląska, mianowicie nowy ośrodek adopcyjny w Wałbrzychu.
2: Tak, powstaje filia Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, aktywnie realizuje właśnie te sprawy związane z tym wsparciem socjalnym, społecznym, patrzeniem na usługi społeczne jako na taki większy sektor usług. I tak się właśnie dzieje. Ja powiem o liczbach, bo to jest dosyć przerażające. 210 to jest liczba dzieci, które w subregionie wałbrzyskim czekają na adopcję. A to oznacza, że ta liczba, duża liczba, powinna być dostrzeżona w tym, że eksperci, doradcy rodzinni, psycholodzy, wszyscy ci, którzy pracują w procesie doradczym, w procesie pozyskiwania i budowania tej rodziny adopcyjnej, powinny być blisko. Bo jeżeli my mówimy o
1: to
2: tym...
1: To te procedury weryfikacji.
2: Dokładnie, oczywiście,
1: nie
2: że
1: we
2: tak,
1: Wrocławiu,
2: tak.
1: A poza nim.
2: No, proszę sobie wyobrazić, rodzina, która decyduje się lub osoba samotna, która decyduje się na adopcję dziecka, musi odbyć kilkanaście, co najmniej kilkanaście spotkań. Mhm. Takich warsztatowych, w których się różne rzeczy rozstrzyga, uczy, bada, przeprowadza. Cały proces jest dosyć poważnym procesem. Dolnośląski ośrodek...
1: Trudnym,
2: bardzo często bolesnym, więc jest to... I teraz, jeżeli mówimy o tym, że tacy potencjalni rodzice mają dojeżdżać tu do Wrocławia, później wracać do siebie, więc to jest na pewno, wychodzimy naprzeciw tak, żeby pewne usługi były blisko i bardzo się cieszę, że Wałbrzych też odpowiedział na to zapotrzebowanie. Z województwa dolnośląskiego 350 tysięcy złotych zostało przekazane na taką adaptację ośrodka. Ośrodek będzie w takim przyjemnym miejscu w centrum Wałbrzycha i myślę, że też zmieni postrzeganie całego procesu adopcyjnego. Taki ośrodek też działa w Jeleniej Górze, działa we Wrocławiu, więc patrzymy na to w takim perspektywicznym czasie, bo zawsze mówimy o tym, że w takich czasach żyjemy dosyć trudnych, w kryzysie rodziny, w depopulacji, więc chcemy jak najwięcej narzędzi przygotować Dolnoślązakom, którzy w różny sposób, poprzez różne trudne decyzje, decydują się na taki, a nie inny model życia, mogą skorzystać z jakiejś alternatywy, mogą właśnie próbować stworzyć dom. Wiem, że to jest marzenie wielu rodzin na Dolnym Śląsku. Chcemy ten proces ułatwiać, przyspieszać i przybliżać. I myślę, że to będzie też bardzo ważny moment dla funkcjonowania choćby kilkunastu, kilkudziesięciu dzieci, które czekają na swój szczęśliwy dom.
1: To na koniec, co przed panią przewodniczącą w sejmiku? Czy już jest w zamyśle jakiś pomysł typu
2: oczywiście.
1: Centra Pomocy Dzieciom?
2: Ale oczywiście, że
1: no
2: tak.
1: No proszę się
2: pani
1: podzielić,
2: redaktor,
1: bo
2: ja tak.
1: Na spotkamy razie... się za rok, pani
2: nie,
1: powie,
2: na razie...
1: zrealizowałam.
2: Nie, na razie się nie dzielę. Teraz chcę powiedzieć, że jesteśmy w takim intensywnym czasie właśnie realizacji projektów swoich budżetowych, które są realizowane na terenie Dolnego Śląska. Za chwilę ruszy duży projekt też wsparcia psychologicznego z takim akcentem na zwalczanie przemocy rówieśniczej. Kompetencje rodzicielskie to jest to, co dostrzegam bardzo mocno w tym procesie, przecież już niejednokrotnym, tylko to już jest któryś rok pracy z kryzysem psychicznym dzieci i młodzieży. Tym razem bardzo mocny akcent kładziemy na kompetencje rodzicielskie, bo czasami wiele problemów polega, czy rodzi się w głowach młodych ludzi z powodu niezrozumienia w domu. Mówimy innymi językami, jesteśmy z innych pokoleń. To się wszystko dzisiaj tak mocno zmienia, że w zasadzie wiemy o tym, że młodzież zupełnie żyje w innym świecie i żeby nie doprowadzać do sytuacji tego świata alternatywnego, że nam się te światy rozjeżdżają, rodzicielski i dziecięcy, to też stawiam mocny akcent na kwestie związane z kompetencjami rodzicielskimi. Centrum, szpital i całe Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego z Koszarowej będzie realizować ten projekt. To też jest poważny projekt, za chwilę ogłoszenie. A w drugiej części roku już szykujemy wnioski do, czyli po,

0: to takie męskie.
1: Za oknami deszczowo, na zegarze zbliża się godzina 15. Zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego już za chwilę na antenie Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jest śledztwo w sprawie katastrofy szybowca w Bielsku-Białej. Papież do wolontariuszy w Hiszpanii o tym, jak ważna jest bezinteresowność. Zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzonego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chrześcijanie są powołani, by nieść światu zaczyn bezinteresowności, mówił papież Leon XIV podczas spotkania z wolontariuszami w Madrycie. Ojciec Święty dziękował im za zaangażowanie w przygotowania do papieskiej pielgrzymki w Hiszpanii.
2: W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii, która mówi: i jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to należy się wam wdzięczność?
0: To było ostatnie spotkanie w Madrycie, który okazał się tak gościnny dla Leona XIV, gdzie kilkuset tysięczne i ponad milionowe rzesze przychodziły na spotkania z Ojcem Świętym. Kolejnym punktem jego wizyty jest Barcelona. Komisja Europejska w ramach 21. pakietu sankcji na Rosję zaproponowała ustanowienie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. W Polsce Rada Ministrów zajmuje się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańców.
0: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych.
4: Ciągle pada. Deszcz jest nam potrzebny, ale rzeczywiście to bardzo intensywne opady, te, które teraz widzę za oknem już od dłuższego czasu. Popada jeszcze we Wrocławiu, dlatego warto zabrać ze sobą parasol, płaszcz przeciwdeszczowy, bo można naprawdę mocno zmoknąć. Pada również w pozostałej części Dolnego Śląska. Lokalnie mogą wystąpić także burza. Jeśli chodzi o temperatury, to we Wrocławiu teraz 18 stopni i temperatura spada.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
9: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Reklama. Zbliża się godzina 15.30, przy mikrofonie Judyta Exner. Ja bardzo lubię zastanawiać się nad pochodzeniem różnych zwrotów, które wykorzystujemy na co dzień. Na przykład takie powiedzenie być na językach, czyli być przedmiotem powszechnych rozmów lub plotek, ale z kolei brać kogoś na języki to zacząć o kimś dyskutować lub go nawet obgadywać, zazwyczaj w sposób nieprzychylny. Można też na języki się dostać, czyli stać się obiektem plotek, obnosić kogoś na językach, to z kolei rozpowiadać o kimś różne historie. Samo słowo, w zależności od użycia, język, może oznaczać narząd mowy, mowę lub styl wypowiedzi. Także język ma tutaj wiele oblicz, a ma także oblicze muzyczne. Na naszej antenie już teraz Kaja w utworze Na językach i tak rozpoczynamy muzyczną przygodę po godzinie 15. Słuchacie Radia Rodzina, zostańcie z nami.

0: Sztuczna inteligencja staje się jednym z największych wyzwań społecznych i gospodarczych naszych czasów. O wpływie AI na miejsca pracy, demokrację i relacje międzyludzkie mówił w audycji Poranny Gość profesor Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Zdaniem naukowca procesy związane z AI już dziś wpływają na codzienne życie, a kluczowe będzie wypracowywanie społecznych mechanizmów obronnych i odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii. Ekspert zwraca uwagę, że skutki rozwoju AI są już widoczne na rynku pracy. Przykładem może być branża IT we Wrocławiu, gdzie coraz mniej ofert trafia do początkujących programistów.
1: We Wrocławiu jest bardzo silny rynek informatyki, IT czy ICT, jak to woli. Mniej więcej 35 tysięcy ludzi w nim pracuje i już efektem właśnie wprowadzenia sztucznej inteligencji do programowania, czyli ona tworzy oprogramowanie, jest to, że bardzo mało jest pracy dla młodych programistów.
0: Naukowiec zaznacza, że zmiany dotkną większość zawodów, choć w mniejszym stopniu tych wymagających bezpośredniego kontaktu i pracy fizycznej. W rozmowie pojawił się także temat wpływu algorytmów na decyzje konsumenckie i sposób odbierania informacji. Zdaniem profesora, systemy rekomendacyjne już dziś współdecydują o tym, co kupujemy, oglądamy i czytamy.
1: To się dzieje tam, gdzie mamy, jeżeli mówimy o zakupach, to oczywiście mamy systemy zakupowe online, bo o tych zakupach online mówimy, bo tam ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, chociaż nie tylko. Więc oczywiście systemy rekomendacyjne, które nam coś podpowiadają, no one to bardzo dobrze robią. I one decydują do pewnego stopnia, co kupujemy, ale także na przykład, co oglądamy, jakie filmy oglądamy, jakie wiadomości czytamy, czyli zamyka nas, to jest kolejne duże badania, które były ostatnio robione, że te systemy rekomendacyjne wsparte przez sztuczną inteligencję zamykają nas w bańkach informacyjnych. To oznacza, że trudniej nam i wysiłkiem pewnym musimy wychodzić z tych baniek mimo wszystko i to jest wielkie zagrożenie.
0: Naukowiec uspokaja nas i nie podziela katastroficznych scenariuszy dotyczących całkowitej dominacji sztucznej inteligencji nad społeczeństwem. Jego zdaniem ludzie są w stanie wypracować skuteczne mechanizmy obronne wobec manipulacji i dezinformacji. Przekonuje, że stopień zdominowania życia przez AI mocno zależy też od indywidualnych decyzji użytkowników, rodziców i nauczycieli, a kluczowe tutaj znaczenie mają budowanie relacji międzyludzkich, rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadome korzystanie z technologii.
1: Więc to są wielkie wyzwania, ale to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji, że nic nie możemy robić. My możemy różnego rodzaju zjawiska nowe tworzyć, my możemy wzmacniać pewne mechanizmy obronne i jak gdyby no, zachowywać to, co jest najważniejsze, czyli tą godność człowieka i te ludzkie nasze cechy, o których bardzo dużo papież pisze. No i to jest zadanie.
0: Podsumowując, rozwój sztucznej inteligencji niesie zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia. W obliczu tak dynamicznych zmian szczególnego znaczenia nabierają edukacja, odpowiedzialność i umiejętność budowania realnych relacji społecznych. Rozmowę poprowadził ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam, możecie ją całą odsłuchać na naszej stronie internetowej.

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim.

zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

0: piątek. Po godzinie 16.10 Koło Teatralne Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosi na premierę spektaklu będącego kontynuacją sztuki o miłości i wartościach w rodzinie. Mowa o sztuce Pokolenia 2 w reżyserii Zbigniewa Trzcińskiego i według scenariusza Grażyny Tkacz. Już 12 czerwca o 14.00 w Auli Uniwersytetu DSW Idees we Wrocławiu odbędzie się właśnie to przedstawienie. Rozmowę poprowadzi Daria Detlaw. Zapraszam po godzinie 16.10 na antenie Radia Rodzina.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Rząd podjął decyzję w sprawie płacy minimalnej. Uwaga, mamy ostrzeżenia przed burzami. Maja Chwalińska ze stypendium ministra sportu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd podjął decyzję w sprawie płacy minimalnej i podwyżkach w sferze budżetowej. W przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Na rękę będzie to kwota 3704 zł, poinformował o tym premier Donald Tusk.
1: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Teraz rządowa propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenia przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Krajów IMGW dr Maciej Duniec.
3: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
0: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od migracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
4: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
5: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
4: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
5: Znaczna większość ludzi przekracza granicę Białoruską łotewką, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
4: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Deszczowo na całym Dolnym Śląsku, we Wrocławiu także pada za oknami deszcz i popada w ciągu nas najbliższych dni również we Wrocławiu oraz w pozostałej części naszego województwa. We Wrocławiu aktualnie 20 stopni, temperatura spada i w najbliższych dniach również temperatury właśnie mają oscylować w okolicy 20 stopni, także przyszło do nas takie czerwcowe ochłodzenie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: A już za chwilę o godzinie 16.10 przeniesiemy się razem z Darią Detlaff do teatru. Porozmawiamy o premierze spektaklu Pokolenia 2. Zapraszam na rozmowę.

0: Teatralne Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowało kolejną premierę spektaklu, który jest jednocześnie nawiązaniem do pierwszej edycji Pokolenia 2 w reżyserii Zbigniewa Trzcińskiego, a z nami jest pani Grażyna Tkacz, scenarzystka i odtwórczyni głównej roli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Niecałe 3 lata temu po raz pierwszy rozmawialiśmy tu w Radiu Rodzina o pokoleniach. To była sztuka, która przedstawiała temat miłości, relacji w kontekście 3 pokoleń. Tych najmłodszych, średnich i starszych. Temat rodziny. Na kanwie właśnie tej pierwszej edycji spektaklu napisała pani scenariusz do drugiej. Proszę nam o tym opowiedzieć.
1: Tak, dokładnie zgadza się, bo Pokolenia 2 są kontynuacją pierwszej części. Również to jest historia o miłości, miłości 3 pokoleń, mamy, córki i wnuczki. Tym razem nie jest tak sielankowo jak w pierwszej części, dlatego że nasze życie nie jest takie usłane różami i sielankowe, więc te pokolenia 2 są odzwierciedleniem niestety tego, co się dzieje wokół i te problemy też dotykają tą rodzinę. Przede wszystkim chciałam podkreślić plagę rozwodów, która jest naprawdę wszechobecna. Jak to wpływa na rodzinę, jak jest przeżywane przez również seniorów, ich nieszczęścia, które dotykają ich dzieci, są również dla nich nieszczęściami, przez które muszą przejść, ale tutaj też jest podkreślone, że właśnie ta rodzina, wsparcie, miłość tych 3 pokoleń, mamy, córki i wnuczki, które się bardzo wspierają, pomaga przejść nawet przez te najtrudniejsze chwile. I co ważne, też druga część jakby tych pokoleń 2 pokazuje, że tak jak jest w tytule czy w podtytule, że zawsze po burzy przychodzi słońce i też również to słońce zaświeci dla bohaterek mojego scenariusza. Tutaj również pojawiają się dodatkowe 2 osoby, bo pokolenia 1 na scenie była 3. Teraz pojawia się Tadeusz, mąż babci, o którym była mowa w pierwszej części, ale to tylko o nim wspominano. Tutaj fizycznie Tadeusz będzie stąpał po scenie. Pojawia się też przyjaciółka naszej seniorki, Danusia, no i jest druga część taka już bardziej optymistyczna, ta druga część drugiej części bardziej optymistyczna, tak żeby no taka iskierka radości świeciła wszystkim.
0: Proszę państwa, premiera tego spektaklu zaplanowana jest na najbliższy piątek, to jest 12 czerwca o godzinie 14 w auli Uniwersytetu DSW IDEIS przy ulicy Strzegomskiej. Czy są jeszcze wolne miejsca?
1: Zaproszenia są do pobrania na Placu Dominikańskim. Wstęp jest bezpłatny, natomiast za okazaniem zaproszenia, które tam na państwa czekają i myślę, że to będzie fajnie spędzone popołudnie. I tak troszeczkę szczypta nostalgii, a później takiej radości, żeby wyjść też z takim fajnym przesłaniem i też, że to, co dzieje się wokół nas, nie mamy na to wpływu, natomiast później musimy nauczyć sobie z tym radzić i to jest najważniejsze.
0: Czasem jest tak, a nawet powiedziałabym, że bardzo często, że scenariusze do różnych dzieł kultury pisze samo życie. Jak było w pani przypadku, pani Grażyno?
1: Scenariusze, to jest fikcja literacka połączona z obserwacją, z życiem, z tym, co jest, to jest wokół. To jest odzwierciedlenie tego, co będziemy oglądać.
0: A udział młodszego pokolenia?
1: Też jest to wnuczka, dziewczyna, studentka, która no bardzo, bardzo aktywnie też uczestniczy dalej w życiu seniorki i swojej mamy i też jest pokazana ta relacja, ich rozmowa, ich wsparcie i też zaznaczone są różnice pokoleniowe. Babcia też dalej nie ogarnia tego, co się dzieje, tych nowinek technologicznych, dalej dla niej to jest też dziwne szukanie znajomości na portalach randkowych, to jest coś, co puka do drzwi, a obserwujemy to niestety wszędzie, bo każdy jak się przyjrzy w otoczeniu swoich najbliższych, to takie sytuacje się zdarzają i to też ujrzało światło dzienne tak naprawdę.
0: To zapraszamy. Najbliższy piątek o 14:00 wejściówki są do nabycia we Wrocławskim Centrum Seniora.

0: A ja przypomnę, że z nami jest pani Grażyna Tkacz, która napisała scenariusz do sztuki Pokolenia 2 i jednocześnie jest odtwórczynią głównej roli. Pisanie może być sposobem na radzenie sobie z różnymi trudnościami, może być formą terapii. Tak jest w przypadku pani Grażyny, która 3 lata temu dzieliła się z nami, ze słuchaczami Radia Rodzina o trudnościach związanymi z chorobą nowotworową. Na jakim etapie jest pani teraz, jeżeli chodzi o leczenie? Jak się pani w ogóle czuje?
1: Czuję się różnie. Są dni takie, że faktycznie gdzieś tam muszę leżakować, jak ja to nazywam. Natomiast są takie dni, że jestem pełna energii i dzień dzisiejszy tutaj, że dotarłam do państwa, to jest tego przykładem. Sposobem radzenia sobie z chorobą, bo pierwsza część jakby tej choroby nowotworowej jest teoretycznie zamknięta. Natomiast żeby nie było tak słodko, pojawiły się 2 nowe guzy, dalej jest obserwacja, więc czerwona lampka tak naprawdę z tyłu głowy u mnie dalej się pali.
0: I przyjmuje pani chemię?
1: Teraz przyjmuję chemię co pół roku, natomiast te kolejne guzy, kolejna mamografia i USG pokaże, co się z nimi dzieje, jaki jest stan i co będziemy robić dalej. Ale sposobem radzenia sobie w tej sytuacji to jest właśnie wyjście z domu, żeby każdy sobie znalazł jakieś może hobby, nie hobby, trudno nazwać to, powiedziałabym o dodatkowym zajęciu, czymś, co będzie fascynowało. Ja znalazłam to w Dolnośląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie uczęszczałam. Przerwa była tylko na chorobę, kiedy miałam tą czerwoną chemię i faktycznie nie mogłam się podnieść. Natomiast teraz dalej i te pokolenia dwa są przykładem. To jest moja terapia dalej w chorobie.
0: Pisała pani wcześniej?
1: We wcześniejszych latach? Wcześniejszych latach nie. Wcześniejszych latach ja jak wcześniej mówiłam, ja byłam menadżerem w korporacji międzynarodowej, cyfry, negocjacje, spotkania, wyjazdy kierownictwa, spotkania w Brukseli, gdziekolwiek, to było zupełnie inne życie. Ja dopiero w momencie, kiedy jeszcze przed tymi nowotworami miałam operację guzów mózgu, gdzie musiałam być automatycznie wyłączona z pracy, nie wróciłam już do pracy i w momencie, kiedy już na tyle się pozbierałam, że mogłam cokolwiek, to trafiłam właśnie do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Teraz jest Dolnośląski Uniwersytet IDEAS, więc tam zaczęłam pisać na zajęciach z literatury i później to jakoś tak płynnie poszło, łącznie z napisaniem książki, którą wydrukowałam dla siebie, dla rodziny, nie wydałam ją jeszcze. Natomiast to jest sposób radzenia sobie i zachęcam. Teraz nawet jest nowa rekrutacja u nas na rok akademicki 26-27. Mamy propozycje dla wszystkich słuchaczy, bo będziemy dalej kontynuować aktywność edukacyjną pod hasłem Rok Bezpieczeństwa będzie teraz, czyli Rok Bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa prawnego, no i dobrostan psychiczny, fizyczny. To wszystko z myślą o potrzebie edukacji przez całe życie. Mamy mnóstwo różnego typu wykładów, wewnętrzny spokój, różne aspekty prawa, dobrostan połączony z ćwiczeniami. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie i pani kierownik, pani Ewa Kuźnicka informacji pod telefonem udziela. Zapraszam, jest rekrutacja i mam nadzieję, że z wieloma słuchaczami, z wieloma osobami teraz z państwa, którzy słuchają tej audycji, zobaczymy się na zajęciach w październiku.
0: A wystarczy odwiedzić stronę ideis.pl, to strona Uniwersytetu DSW Ideis we Wrocławiu. Przy Strzegomskiej z kolei spotkanie w najbliższy piątek, przypomnę, o 14:00 i premiera spektaklu Pokolenia 2. Pani Grażyna Tkacz stworzyła tę sztukę. mam nadzieję, że będzie ona wystawiana, podobnie jak pierwsza część, dlatego że mogliście poza premierą pokazać się w różnych miejscach. Są już takie plany?
1: W różnych miejscach. Wiem, że w Agorze, wiem, że tam pani Ewa rozmawiała chyba z kilkoma centrum aktywności lokalnej, bo tam były wystawiane te pokolenia, więc to jest wyjście też tak na zewnątrz, do ludzi. Niekoniecznie musi być ta sama scenografia, co będzie, ale chodzi tutaj o przesłanie. I myślę, że fajnie jest obejrzeć, fajna forma spędzenia czasu. I ja też gram, tak jak w pierwszej części, w tych pokoleniach. W pierwszej części to było moje pierwsze wejście na scenę, więc też takie pseudo zdolności aktorskie się obudziły we mnie. No i może to jest zabawa w teatr, ale daje radość, daje takie poczucie spełnienia w pewien sposób misji i czas i wyjście z domu, i wszystkie elementy są na plus, a przede wszystkim też ćwiczenie pamięci, bo opanowanie tekstu to jest najlepszy trening pamięci, jaki może być.
0: I my się pod tym podpisujemy. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Centrum Seniora WCRS przy Placu Dominikańskim we Wrocławiu. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na spektaklu, a później w październiku na zajęciach przygotowanych przez Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pozdrawiam.

To Mateusz Ziółko na antenie Radia Rodzina, 28 minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Do godziny 18 jestem z wami. Na pewno słyszeliście o takiej koncepcji tabula rasa, którą spopularyzował w XVII wieku filozof John Locke. Według tej teorii rodzimy się z umysłem niczym niezapisana karta, a całą naszą wiedzę, osobowość i przekonania kształtuje dopiero późniejsze doświadczenie. Chciałam wam zaproponować taki utwór pramatki Ojcowie i Dziadki wrocławskiego zespołu Gosza, który właśnie stara się zaprzeczyć temu, tej koncepcji i mówi o tym, że przychodzimy nie jako białe karty, ale właśnie kształtuje nas doświadczenie naszych przodków. Teraz zapraszam, może przypadnie wam do gustu, może dowiecie się z niego też coś ciekawego i skłoni was to do refleksji, zastanowienia się nad tym, kim byli nasi przodkowie. Często nam trudno sięgnąć wstecz na przykład 3-4 pokolenia, bo tutaj na Dolnym Śląsku każdy jest skądś, nikt nie jest trochę stąd, ale warto, myślę, szukać swoich korzeni. Mi udało się odnaleźć korzenie na Wołyniu w dwóch wsiach, z których pochodzili moi przodkowie. Jedna to była osada polska, Natalia, druga to była osada, kolonia niemiecka, Janówka, i z obu tych wiosek dwoje ludzi poznało się, pokochało i teraz jestem ja, 4 pokolenia później.

0: A już teraz zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą, przygotowane przez Ilonę Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 9 czerwca. Do końca roku pozostaje 205 dni. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Święto obchodzone corocznie od 1948 roku, ustanowione podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów, a Archiwum Państwowe we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Pomorskiej 2. W 1951 roku odbyła się uroczysta inauguracja Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwotnie powstał w 1702 roku jako Leopoldina, a w 1945 został przekształcony w Polski Uniwersytet. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 25 tysięcy studentów. Uczelnia kształci w zakresie nauk ścisłych, jak i humanistycznych. W 2006 roku Sejm RP przyjął ustawy powołujące Centralne Biuro Antykorupcyjne i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Delegatura CBA we Wrocławiu znajduje się na ulicy Rodakowskiego 6. A w 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło i premier Danii Lars Løkke Rasmussen podpisali w Kopenhadze memorandum w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe. Ma on na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

0: A teraz wszyscy wsiadamy do pociągu i odbywamy podróż w czasie, muzyczną podróż w czasie.
1: Jackie Wilson, amerykański wokalista soulowy. W trakcie

W 1979 roku grupa Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów kompozycją Love You Inside Out. Był to już 9. utwór Tria, który zdobył szczyt listy Billboardu.

9 czerwca 1984 roku Cyndi Lauper umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenkę Time After Time, pochodzącą z jej debiutu.

9 czerwca 2007 roku George Michael został pierwszym wykonawcą, który wystąpił na nowym stadionie Wembley. Wokalista zagrał dla blisko 90 tysięcy fanów w ramach trasy koncertowej uświetniającej 25-lecie jego muzycznej kariery. Koncert był pamiętny także z powodu kary, jaką musiał zapłacić wokalista za przedłużenie koncertu. 13 dodatkowych minut kosztowało artystę 130 tysięcy funtów.

Kilka minut pozostało do godziny 17:00. Przy mikrofonie Judyta Exner do godziny 18:00 jestem z Wami, a o godzinie 17:10 na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski niezmiennie. Będzie rozmawiać z Agnieszką Rossą, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Porozmawia o najnowszych wydarzeniach i sukcesach młodych uczestników zajęć. Będzie o wyjeździe judoków na turniej do Nowej Soli, akrobatów sportowych do Rzeszowa oraz lokalnym turnieju tenisa stołowego. Będzie także podsumowanie zakończonej właśnie rekrutacji do placówki i sprawdzą także, jak wyglądają przygotowania w Młodzieżowym Domu Kultury do wakacji. Zapraszam na audycję o godzinie 17:10.

0: Napięta sytuacja między Polską a Ukrainą tematem w Sejmie. Trwa papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Real Madryt wprowadził do sprzedaży limitowaną koszulkę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie milkną echa napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Dziś temat poruszono w Sejmie. W imieniu rządu wypowiedział się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ta decyzja podjęta przez prezydenta Zełenskiego jest nie do przyjęcia i jest potrzebna zmiana tej decyzji. Ale też wiemy, że dzisiaj granica polskiego bezpieczeństwa leży na froncie ukraińsko-rosyjskim. I tam dzisiaj walczą prawdziwi bohaterowie, którzy bronią również możliwości budowy silnej i bezpiecznej Polski. Dają ten czas.
0: Podczas spotkania z wyborcami sprawę komentował także Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
2: To, co zrobił pan Zełenski, nazywając ważną jednostkę wojskową na Ukrainie imieniem bohaterów UPA, to jest po prostu świństwo. To jest szaleństwo antypolskie i antyukraińskie. I to jest zupełnie oczywiste. Antypolskie i antyukraińskie, bo rozmawiam także z Ukraińcami. Oni też są wściekli na to, co się dzieje na Ukrainie i na decyzje podejmowane przez władze ukraińskie właśnie wbijające klin. Wbijające klin.
0: Przypomnijmy, wczoraj premier Donald Tusk na platformie X zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują solidarność.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija kolejny dzień pielgrzymki Leona XIV do Hiszpanii. To pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II. To był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Dziś papież gości w Barcelonie, gdzie wieczorem odprawi mszę świętą w Bazylice Sagrada Familia. I jeszcze ciekawostka, w związku z wizytą papieża w Hiszpanii, Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubów ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić taką koszulkę za 195 euro.
5: Cztery minuty po godzinie 17. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni. Po deszczu teraz nie pada, przynajmniej nie u nas na Ostrowie Tumskim, ale może jeszcze dzisiaj padać. Temperatura będzie spadać. Jutro rano 11 stopni i także deszczowo nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku ma padać w tym tygodniu właściwie niemal codziennie.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: I już prawie 7 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner. O godzinie 17.10 już za kilka minut audycja Oblicza Wrocławia, którą niezmiennie poprowadzi Łukasz Ligorowski, a tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z utworem Jestem rzeką.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Łączymy się dzisiaj telefonicznie z Młodzieżowym Domem Kultury Fabryczna. Jest z nami Agnieszka Rosa, dyrektor tej właśnie placówki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Pani dyrektor, ja się zastanawiam po tym wspaniałych meczach, całym turnieju tenisowym Maji Chwalińskiej, czy wszystkie dzieci uczęszczające do MDK-u Fabryczna nie szukają lekcji tenisa? Jak to wygląda?
2: Pytanie jakiego, czy stołowego, czy ziemnego? Mhm.
1: No ziemny królował. U was chyba ziemnego nie ma, jeżeli się dobrze orientuję, ziemnego chyba nie ma.
2: Ziemnego nie ma, no ze względu na faktycznie brak możliwości takie, jeśli chodzi o teren, ale tenis stołowy jak najbardziej jest u nas propagowany i mamy trenera, pana Pawła, który właśnie z młodzieżą i dziećmi pracuje przy stole z piłeczkami oraz ze specjalnym też nawet robotem, który strzela w nas tymi piłeczkami.
1: No i właśnie, tutaj Polska też ma sukcesy dobre, jeżeli chodzi o tenis stołowy. No to skoro od tego już zaczęliśmy, to może na chwilę przy tym się zatrzymajmy. Turniej lokalny się szykuje właśnie w tej dyscyplinie.
2: Tak, właśnie pan Paweł tutaj chce zobaczyć, jakie umiejętności zostały pozyskane poprzez ten rok ćwiczeń, więc 12 czerwca, czyli w ten piątek, który się tutaj zbliża, będzie turniej tenisa stołowego i jest oczywiście rozpropagowane wśród naszego środowiska i myślę, że będą to też ciekawe rozgrywki.
1: Mhm. Również pani dyrektor wyjazdy i udział w różnego rodzaju turniejach. Skoro już rozmawiamy o tym turnieju, to inne też zawody w całej Polsce. Czy to jest taka forma podsumowania, sprawdzenia się po rocznej pracy?
2: My mamy generalnie przez cały rok pracujemy, bo sekcje sportowe, w tym judo, akrobatyka i powiedzmy też, jak patrzę, to też siatkówka dziewcząt czy koszykówka dziewcząt, w zależności od takiego kalendarza sportowych rozgrywek, to po prostu dzieje się przez cały rok. No ale końcówka roku też sprzyja podsumowaniom, wyjazdom i pokazaniu swoich umiejętności. I tutaj bym się odniosła do tego, o co pan redaktor pyta, bo będziemy niedługo 13 czerwca brać udział w międzynarodowym turnieju judo Solanin Cup 2026 Młoda Europa i tam nasi zawodnicy z naszych sekcji judo pod kierunkiem pani Justyny będą po prostu przedstawiać swoje umiejętności i myślę, że wygrywać. A drugi wyjazd, o którym też wspominałam, to jest z kolei propagowanie akrobatyki sportowej jako aktywności fizycznej oraz ciekawej formy spędzania wolnego czasu. I tu będziemy w Rzeszowie między 18 a 21 czerwca. Uczestniczymy w imprezie International Acro Cup 2026. Także naprawdę wysokiej klasy zawody, już takie naprawdę powolutku idziemy ku takiemu profesjonalizmowi, ale to bardzo cieszy, bo zaczynaliśmy od sekcji rekreacyjnych, takich sportowych, troszeczkę żeby się poruszać, a potem część tej dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców po prostu postanowiła iść dalej i tą swoją aktywność fizyczną rozwijać już w bardzo profesjonalny sposób.

0: Pawlicza, Wrocławia.
1: Zacząłem dzisiejszą rozmowę od tego wspaniałego turnieju tenisowego, który obserwowaliśmy w minionych dniach przez media. No i też dużo takich filmów z młodości Maji Chwalińskiej można było zobaczyć. I ja myślę, że to właśnie w młodości się zaczyna przygoda ze sportem, ale z różnego rodzaju też talentami. Młodzieżowe domy kultury rozwijają. Dzieci, młodzież pozwalają też znaleźć te talenty. Jaka jest szansa, żeby dołączyć do Młodzieżowego Domu Kultury? Jak to wygląda? Czy szukamy już teraz tej propozycji? We wrześniu się rekrutujemy?
2: Jak już wspomniałam, nawet we wcześniejszej naszej realizacji radiowej, to myśmy mieli pierwszy etap rekrutacji elektronicznej już jakiś czas temu. Natomiast teraz jesteśmy w trakcie trwania rekrutacji elektronicznej do nowych sekcji, prowadzone przez osoby, które chciałyby właśnie do nas dołączyć. I ta rekrutacja elektroniczna trwa do 11 czerwca do godziny 15 i tylko i wyłącznie w tej elektronicznej wersji. Także bardzo proszę te osoby zainteresowane, które by chciały się zorientować, co u nas ciekawego się dzieje, żeby weszły na naszą stronę www.mdkwrot.pl i tam są wszelkie odnośniki do tego, jak wygląda rekrutacja i gdzie się po prostu zrekrutować. To myślę, że jest istotna wiadomość, a kolejne etapy, no to też myślę, że będziemy otwarci 1 września i tam wtedy rokrocznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty. I wtedy też mogą te osoby, które nie zdążyły się zrekrutować albo stwierdziły, że dopiero nas poznają, po prostu przychodzą i wtedy też u nauczycieli uzyskują wszelkie informacje.
1: Dobrze, a jak wygląda taka roczna praca w MDK-u? Czy to są zajęcia regularne, że po szkole dzieci przychodzą i do godziny 18-19 spędzają tam czas?
2: Tak. Tutaj chciałabym powiedzieć, że nasza działalność to jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego, czyli zapraszamy wszystkie osoby, dzieci i młodzież, które kończą swoje zajęcia szkolne czy przedszkolne, czy swoją aktywność taką właśnie uczniowską i wtedy mogą rozwijać swoje talenty, poszukiwać ich w naszych placówkach.
1: I oczywiście te dzieci, młodzież rozwijają swoje talenty pod opieką profesjonalistów, tak? Bo też myślę, że kto nas uważnie słucha, mógł tutaj słyszeć kilka audycji, gdzie padają te nazwiska, to nie są osoby przypadkowe, pani dyrektor.
2: Nie, to są osoby bardzo dobrze wykształcone i są to osoby, które właśnie reprezentują i są absolwentami wyższych uczelni, często w większości wrocławskich, ale tutaj warto powiedzieć Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Akademia Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, która teraz jest Akademią Sztuk Pięknych oraz wszelkie akademie i szkoły wyższe, które wychowują i kształtują też przyszłych nauczycieli tańca czy też sekcji filmowych, języków.
1: Dzisiaj też może spójrzmy na wakacje. Ja jestem przekonany, że już dużo dzieci żyje tym okresem wakacji. Koniec roku szkolnego się zbliża. To nie znaczy, że też jakby z rozdaniem świadectw, z zakończeniem roku szkolnego MDK Fabryczna zamyka się. Jest ten okres jeszcze wakacyjny, kiedy macie bardzo ciekawą propozycję. Jak to wygląda i co proponujecie?
2: Powiem tak, że tytułem przypomnienia nasza placówka Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna jest placówką też wychowania pozaszkolnego. W związku z powyższym my realizujemy również swoje zadania statutowe, prezentując ofertę podczas wakacji i wtedy zapraszamy naszych odbiorców, którzy być może nie mieli możliwości w ciągu roku do nas dotrzeć ze względu na liczne też zobowiązania szkolne i pozaszkolne, ale w czasie wakacji mamy sporą grupę, która się właśnie kształtuje, że przychodzi do nas na wakacje, bo są bardzo ciekawe. I w terminie od 29 czerwca, czyli od poniedziałku, do 24 lipca, do piątku, zapraszamy na zajęcia edukacyjne, które będą na terenie naszej placówki oraz na ciekawe wycieczki, bo proponujemy sporą ofertę właśnie polegającą na tym, żeby dzieci, młodzież wychodziła poza placówkę i żeby troszeczkę była na powierzchni i rozwijała się, oglądając różne ciekawe rzeczy, czy uczestnicząc w wycieczkach, które są właśnie dla nich interesujące.

0: oblicza Wrocławia.
1: Okres wakacyjny jest też takim momentem, kiedy możemy zobaczyć, jak MDK działa, bo to nie są półkolonie, pani dyrektor, także dzieci przychodzą od rana do, powiedzmy, do popołudnia, tylko co, wybieramy jakieś poszczególne sekcje, zajęcia, czy zapisujemy się do grupy wycieczkowej?
2: Wspaniale, panie redaktorze, tutaj się chyba zgadzamy w kwestii właśnie organizacji naszej takiej akcji wakacyjnej. Faktycznie, to nie są półkolonie, natomiast przedstawiamy taką propozycję dla dzieci czy dla młodzieży, która lubi po prostu po swojemu spędzać czas, a nie zawsze dobrze czuje się w takiej zorganizowanej ofercie, że od rana do 17 jest czymś, co nie do końca mu we wszystkich elementach pasuje. Dlatego my wychodzimy z taką propozycją, która też jest przez różne osoby wykorzystywana do tego, żeby no, spędzić ciekawie, mądrze czas wakacyjny i wtedy może taki uczestnik chodzić i być na różnych zajęciach, bo staramy się, aby jedne zajęcia się kończyły, a drugie zaczynały oraz na przykład jeżeli jest taka możliwość, to wtedy taki uczestnik idzie tylko na wycieczkę, która jest na przykład dłuższa albo idzie na wycieczkę krótszą i po wycieczce jeszcze dołącza do jakiejś grupy, która właśnie startuje z jakąś propozycją. Także tutaj jest duża różnorodność i taki elastyczny grafik, który odpowiada takim osobom, które no nie wszystkie propozycje akceptuje, więc jesteśmy też dyspozycyjni w ten sposób.
1: I teraz najtrudniejsze pytanie, bo super zareklamowaliśmy wszystko, ale ja nie zapytałem, czy są miejsca jeszcze.
2: Znaczy na razie jesteśmy w trakcie faktycznie takiego przygotowania się, więc nie ma na naszej stronie harmonogramu. On się będzie pojawiał, myślę, że w przyszłym tygodniu już pierwsze jaskółki o tym będą wspominały. Dlatego też odsyłam Państwa zainteresowaną młodzież na naszą stronę www.mdkwroc.pl. Mogę też powiedzieć a propos wakacji, gdzie się będziemy udawać, bo może to też przyciągnie Państwa zainteresowanie do naszej placówki. Będziemy na pewno dosyć często uczestniczyć i odwiedzać tor rolkarski, czyli wszystkie osoby, całą młodzież i osoby, które uwielbiają jeździć na rolkach, to tutaj naprawdę będzie możliwość po wielokroć korzystać z takiej właśnie propozycji. Będziemy też uczestniczyć w jakimś seansie filmowym w kinie Helios. Pojedziemy do wioski indiańskiej, tutaj warto mieć na to uwagę, czyli zamieniamy się w Indian i Old Sutherland oraz Winnetou nam będą towarzyszyć. Będziemy w zoo, bo to jest oczywiście sztandarowa taka propozycja, która też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Będziemy też skakać w parku trampolin. I cóż, to też jest ciekawa propozycja. Mała szkutnia, nie powiem co dalej, proszę sobie to rozszyfrowywać. Rejs statkiem po Odrze. I teraz Krośnice to jest taka dłuższa wycieczka, która będzie miała też sporo atrakcji, bo będziemy mogli się przejechać kolejką wąskotorową, Meleksem i w ogóle zobaczyć te miłe otoczenie. No i skręgle w Sky Tower, bo to też cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem, ale dla wszystkich osób, które lubią zwierzęta i to takie egzotyczne, to zapraszamy na farmę wielbłądów, bo też będziemy.
1: Pani dyrektor, ja te atrakcje mi się na tyle podobają, że sam bym się zapisał, chociaż wiekowo już nie pasuje, to chyba UTW tylko mi zostaje. No ale
2: albo
1: no cóż.
2: Albo zapraszamy.
1: Jak opiekun, no dobrze. Po znajomości.
2: Zrobić fotorelacje.
1: Z wejściówka dziennikarska.
2: Tak, dobrze,
1: to poza anteną, pani dyrektor, zaraz będę dopytywał, jak to dopełnić formalności, a tutaj wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę. Żegnając się jeszcze podajmy tę stronę, pani dyrektor.
2: www.mdkwroc.pl.
1: Drodzy Państwo, zapisujcie się, jeżeli nas młodzież słucha, to już sami sobie to ogarniecie, a tutaj proszę reklamujcie, za chwilę audycja znajdzie się na stronie radiorodzina.pl, polecajcie, a do tych wszystkich aktywności, nie tylko na wakacje, ale w normalnym roku szkolnym, zapraszała dzisiaj telefonicznie Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: teatrze na faktach, scenariusze pisze życie. Hasło tegorocznego 5. Festiwalu Teatru na Faktach, który odbędzie się we Wrocławiu, to poziom zero. Odnosi się do poziomu najbliżej źródła prawdy, którą noszą w sobie bohaterowie spektakli. O jego programie rozmawialiśmy z Kubą Tabiszem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Teatr oparty na faktach to teatr, który korzysta z życia, bo życie wymyśla nieprawdopodobne historie, mówi Kuba Tabisz.
1: Każdy spektakl, wszystko co zobaczycie na tym festiwalu, wynika z rozmowy z drugim człowiekiem, a właściwie z dziesiątek i setek rozmów z różnymi ludźmi. Natomiast są to po prostu spektakle teatralne, które są na tyle wyjątkowe, że po prostu te historie się zadziały gdzieś tutaj, a może nawet dalej się dzieją.
0: Do czego odnosi się temat tegorocznego festiwalu?
1: Odnosi się do tego, że historie, te spektakle są najbliżej człowieka, jak się tylko da. To nie jest publicystyka jak w gazetach, tylko to jest bardziej opowiadanie o emocjach, o trudnych momentach wyboru, o tym jakby osiedzeniu z tym człowiekiem dosłownie 30 centymetrów od niego i słuchaniu go. Więc to są naprawdę historie z pierwszej ręki, no i czasami przekraczające jakiekolwiek granice, bo na konkursie, który też odbywa się w trakcie festiwalu, na przykład jest opowieść o dziewczynach z ruchu oporu z Krymu, które komunikują się z autorką tego scenariusza za pomocą czatu, nie? Więc ta bliskość może być bardzo różna, ale jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem tych osób, więc to jest w ogóle nieznany świat. Nie wyobraźcie sobie, jakby w czasie Powstania Warszawskiego ktoś mógł z Anglii komunikować się w taki sposób z powstańcem warszawskim. Nie? No to jest coś niesamowitego. Nie?
0: Poza spektaklami w programie wydarzenia znalazły się także spotkania dyskusyjne, które uzupełniają i poszerzają to, co zobaczymy na scenie.
1: Dyskusje nie są związane bezpośrednio z jednym spektaklem, ale towarzyszą wszystkim spektaklom. One jakby są bardziej o różnych problemach, tematach społecznych, które są na tych spektaklach poruszane. Jako przykład podam temat odchodzenia człowieka, który będzie to dyskusja po premierowym spektaklu Czarna Skrzynka, która opowiada o ostatnich miesiącach życia Urszuli Kozioł i rozmowie aktorki, która zresztą też jest współtwórczynią tego spektaklu i występuje podczas niego, więc to jest jakby taka przeniesienie tych rozmów przez ostatnie miesiące, a jednocześnie oprócz tego, że to jest osobista jakaś historia i tej aktorki i zmarłej poetki, no to też jest to po prostu uniwersalna opowieść o odchodzeniu, o śmierci, o żegnaniu człowieka, o żegnaniu się człowieka z życiem. No więc potem na dyskusję zaprosiłem i poetów, i księdza, i dominikanina zresztą, ojca Ostrowskiego, no i to będzie, myślę, ciekawa dyskusja.
0: Finałem festiwalu będzie 4. edycja konkursu na dokumentalne czytanie performatywne. 5. Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero odbędzie się w dniach 11-14 czerwca we Wrocławiu w dwóch lokalizacjach: Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego przy ulicy Księcia Witolda oraz w sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego w Rynku. Zachęcamy do zapoznania się z programem, a całość rozmowy, którą odbyliśmy z Kubą Tabiszem, znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.

0: Jest śledztwo po wypadku szybowca w Bielsku-Białej. Senator Monika Piątkowska, nową kandydatką na fotel prezydenta Krakowa, nadal nie ma decyzji w sprawie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. O pierwszych ustaleniach prokuratury Mateusz Kornas.
1: Na razie wiemy, że w poniedziałek około 19 szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki, a po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonania awaryjnego manewru lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że właśnie ten manewr był krytyczny. Awaryjne lądowanie nie przebiegło prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Śledczy niezbędne dowody zabezpieczyli do dalszych specjalistycznych badań szybowca.
0: Dodam tylko, że sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Bielsko-Biała Południe. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to wspólnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
3: Jest kandydatką wyśmienitą.
4: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
0: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Michał Drewnicki.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Kandydaturę zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe, ale wzbudza ona opór koalicji.
6: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL Jan Filip Lubicki.
7: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
0: Mateusz Szpytma był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie.
8: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie teraz mamy 18 stopni i temperatura spada. Może pada gdzieś jeszcze we Wrocławiu, natomiast na Ostrowie Tumskim aktualnie nie pada. W pozostałej części województwa deszczowo, nie tylko dzisiaj, ale w kolejnych dniach, cały tydzień będziemy znajdować się pod taką deszczową chmurką. Temperatury będą także znacznie niższe niż w ostatnich dniach, 21-22 stopnie maksymalnie.
5: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Minęła godzina 18, to już pora na mnie. Bardzo miły to był dzień, choć pod właśnie deszczową chmurką za oknem deszczowo. Ciekawe, czy teraz też mnie zmoczy, jak wyjdę. Mam nadzieję, że nie, a mi zawsze, kiedy pada, przypomina się piosenka zespołu Pogodno. Uśmiech się. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem, co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Tak brzmi tekst. Teraz posłuchamy tego wspólnie na antenie Radia Rodzina. Do usłyszenia już jutro. Wszystkim słuchaczom życzę dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru, no i pięknego poranka. Jutro mam nadzieję, że nie będzie od samego rana deszczowy.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Te wszystkie lata, narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, które należało uczcić. Rodzice mieli już dwie starsze córki uczęszczające do liceum. Wraz z upływem czasu wydawało się, że codziennie są powody do świętowania cennego daru, jakim były narodziny Tomaszka. Dziecko słodko się uśmiechało, wyróżniało się rozsądkiem i lubiło się bawić. Przebywanie z nim było prawdziwą przyjemnością. Kiedy Tomaszek miał mniej więcej 5 lat, pewnego dnia jechał razem z mamą samochodem do centrum handlowego. Jak to często bywa z dziećmi, zadał niespodziewane pytanie. Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 36, Tomaszku. Dlaczego pytasz? Odpowiedziała zaskoczona matka, starając się zrozumieć, jaka myśl kryje się w głowie syna. Szkoda, powiedział zawiedziony chłopiec. Synku, o co ci chodzi? Dociekała nadal bardzo zaskoczona. Tomaszek, patrząc na nią oczami pełnymi miłości, powiedział: pomyśl o tych latach, które przeżyliśmy nie znając się. Późno cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno cię ukochałem. We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty biegałem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z tobą. Święty Augustyn. Czytała Maria Skiba.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej. Papież rozpoczął kataloński etap swojej pielgrzymki. Za chwilę sprawdzimy też, czy Polacy planują oglądać mundial. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4950 zł brutto. Szymon Kępka.
1: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
2: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
1: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
0: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. Leon XIV rozpoczął kataloński etap swojej pielgrzymki. Papież jest już w Barcelonie. Swoje pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazwał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo. W spotkaniach z papieżem licznie uczestniczą też Polacy. Między innymi ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie, który w rozmowie z Vatican News nawiązał do hasła tej podróży. Podnieście oczy.
3: Potem współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi. A tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Cele tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, a to jak właśnie ten człowiek ukazuje, ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
0: Dziś wieczorem papież odprawił mszę świętą w Bazylice Sagrada Familia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań regionalistów. Więcej na ten temat Grzegorz Kozioł.
5: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
6: Już samo to, że ludzie, którzy godają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
5: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
7: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
5: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej rozpoczną się już w ten czwartek. Znaczna większość polskich kibiców emocje przeżywać będzie jednak przed telewizorami. W tym roku będzie to wymagało wyjątkowych poświęceń z powodu godzin, o których będą się odbywać mecze. Gospodarzami tej edycji są bowiem Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.
8: W Ameryce. No to może dobrze, że się nie dostaliśmy. Nie trzeba będzie oglądać.
9: No Ameryka ogólnie jest fajna, ale słabo, bo późno mecze, więc nie będzie można tak po prostu sobie obejrzeć.
10: Tak jest zdecydowano, no i każdy kontynent ma prawo do organizacji. Dla nas to jest niewygodne, no ale co zrobić?
11: Znaczy patrząc na obecny stan boisk, wydaje mi się, że lepiej w Europie by to było organizowane. Kto będzie oglądał mecz Curacao z Arabią Saudyjską o 2 w nocy?
12: Myślę, że wielu fanów jest na tyle zdeterminowanych, że i tak do tej godziny jakoś sięgną po te ekscytujące doświadczenie sportowe.
0: Mecz inauguracyjny pomiędzy reprezentacją Meksyku oraz RPA rozpocznie się w czwartek o 21:00 czasu polskiego.
4: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

coś pochrzeć. Walcz bliźni.

się rozszerza.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną Miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
3: No, todo es gracia suya.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
4: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
5: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie tak patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, a to jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Tak ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosły.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.